0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pick up the phone. This is Sakal from Bar.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: What's going on?

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pick up the phone. This is Sakal from Babylon.

0: Dzisiaj w programie będzie relacja z wydarzenia muzyczno-tanecznego Agama, które odbyło się w Besku. Na początek jednak rozmowa ze Zbigniewem Koznerem, dogoterapeutą oraz członkiem Związku Kynologicznego w Polsce, oddział w Krośnie.
1: Zbigniew Kozner ze Związku Kynologicznego w Polsce, oddział w Krośnie, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry.
1: Tematem przewodnim rozmowy dogoterapia. Zacznijmy od tego, co to za metoda?
2: No to jest taka metoda coraz bardziej popularna. Kilka lat temu, ja zaczynałem 26 lat temu, to w ogóle była nowość. W tej chwili jest to bardzo popularna w całej Polsce, chyba na świecie. Weszła na salony, że tak powiem, różnych ośrodków, szkół, przedszkoli, ośrodków takich nawet DPS-ów, gdzie metody, które możemy osiągnąć przez kontakt z psem, ze zwierzęciem, nie można normalnymi, standardowymi metodami osiągnąć, a tutaj skutkuje to wszystko.
1: Czyli dla kogo przeznaczona jest dogoterapia?
2: No dogoterapia, ja tak czasem się śmieję, że to od pampersa aż do pampersa, bo naprawdę to jest od żłobka aż do dorosłych, bo ja mam na swoim składzie, że tak powiem, pracę w żłobkach, czyli tam są dzieci roczne, ale tak samo mam 81 lat pensjonariusza domu pomocy, prawda?
1: Czyli nie ma reguły?
2: Nie ma reguły i nie ma reguły, na jakie schodzi. Tworzenie pomaga, bo to jest różnie.
1: A jak wyglądają zajęcia z panem?
2: No u mnie te zajęcia są może trochę specyficzne, trochę się różnią od tych, które gdzieś ktoś tam przeprowadza z jednym psem, bo u mnie wprowadzam około 5 psów, to jest taka norma, to jest taka ekipa, 2 owczarki podhalańskie, sznaucery, miniatury i koker spaniela, i te psy po prostu pracują jakby w grupie, a jaką przewagę mają może nad innymi metodami, nie chcę nikomu tam urągać, labradory, goldeny, berneńczyki czy inne rasy, że tutaj właśnie jest różnorodność wielkości, kolorów, nawet różnorodność gatunku sierści, co po prostu skutkuje później, że można w jakiś sposób szybciej dotrzeć do tego, no tego, że powiem, ja wiem, no, klienta czy pensjonariusza.
1: A czy to, jakie psy biorą udział w terapii, ma znaczenie?
2: Tak, ma znaczenie, bo po prostu psy muszą mieć bezwzględną odporność na stres. To jest chyba, tak uważam, najważniejszą rzeczą, która musi wyróżniać te psy od takich po prostu byle jakich, że tak powiem, bo tam, gdzie się pracuje, nie możemy uniknąć krzyku czy jakichś takich odgłosów niekontrolowanych, więc ten pies na takie bodźce zewnętrzne nie może absolutnie reagować, prawda?
1: Jak nauczyć psa, by właśnie nie reagował na te bodźce?
2: No ja tak powiem, to jest moja metoda, że ja wprowadzam już szczeniaka, jak kończy te 2 miesiące, jest już poszczepiony, odrobaczony i tak dalej. On nie, tak dokładnie, to on nie prowadzi tych zajęć, ale on po prostu przebywa, obserwuje i to jest piękne, jak po prostu co zajęcia, co starszy jest co chwila, co miesiąc, coraz dłużej da rady wytrzymywać na tych zajęciach.
1: A czy pies wyczuwa emocje pacjenta, zanim jeszcze rozpoczną się ćwiczenia?
2: Tak, no bo w ogóle te psy, jeżeli chodzą luzem na sali i wchodzą tam, czy już są ci właśnie pacjenci, ci te dzieci, często bywa, że ten pies podchodzi do określonych właśnie dzieci, czyli coś do nich czuje, niektórzy się lubią, następują takie więzi między tymi właśnie zwierzętami i dziećmi.
1: A jak reagować, gdy na przykład dziecko wykazuje agresję lub lęk wobec psa podczas pierwszego spotkania?
2: No nigdy nie wolno tego zmuszać, jak najlepiej to jak najdalej odsunąć, nawet, że tak powiem, jakąś barykadę stworzyć, taką bezpieczeństwa dla tego dziecka, żeby to dziecko czuło to bezpieczeństwo. Przeważnie takie dziecko jest w obecności no, wychowawcy jakiegoś, żeby czuło się tym bardziej bezpieczne i później trzeba obserwować. No po prostu no, nic nie zastąpi doświadczenia. To po prostu oko wychwytuje moje małe nawet gesty tego dziecka, żeby dalej kontynuować, w jakim kierunku kontynuować po prostu zajęcia.
1: Cieszą się dzieciaki, gdy przychodzi pan do nich na zajęcia?
2: No tak, czekają na to i czasem właśnie tak myślę, że nie ma sensu chodzić czy tak dalej. Nie mamy chwilę, później się dowiaduje od wychowawców, że oni nawet nie wiedzą, skąd te dzieci się dowiedziały. Gdzieś tam między słowami padło hasło, że przychodzę, i one już im przynudzają ich, kiedy będą pieski, prawda?
1: No proszę powiedzieć, z jakimi najtrudniejszymi przypadkami lub też wyzwaniami zmierzył się pan w swojej karierze?
2: Na pewno takie agresywne dzieci, które są autystyczne, gdzie trzeba nad nimi pracować jeden na jeden, ale na przykład u nich czasem też występuje taki progres i wtedy ten sukces motywuje i mnie właśnie do dalszej pracy, ale takie najbardziej, powiem, sukces to jest lokopedyczne. Takie sukcesy, co wydawałoby się, że no, nie jest możliwe, na przykład, żeby dziecko wypowiedziało jakieś słowo, a tu się okazuje, że w wyniku tych chęci, po prostu kontaktu z tym psem, to dziecko pierwszy raz wypowiada słowa, tak jak taki chłopak 9 lat mając, okazało się, nigdy nie mówił. Wychowawcy powiedzieli, że on nie mówi, ja nie słucham tych wychowawców, kontynuowałem te zajęcia, powtarzałem mu siadła, papi, PCC, czyli wypowiadanie imion, komend, aport i tak dalej. Nagle ten chłopak 9-letni zaczął powtarzać te komendy, więc no, jest to sens na pewno i to mówię, jeden z największych sukcesów to jest właśnie to, zmusić to dziecko do mówienia, które nie mówi, nie?
1: I to wszystko za sprawą zwierząt. No i też pana.
2: To jest taki zespół naczyń połączonych chyba, bo to wszystko. Po prostu ktoś mówi, wprowadzić psy. No ale gdy jest chaos i tak dalej, wszystko lubi porządek. Nawet dzieci. Dzieci lubią to bezpieczeństwo. Czyli tym bezpieczeństwem może być to nawet rozmowa moja z wychowawcą, czy jakim tonem się do tych dzieci mówi. Ale nie powiedziane, że mowa spokojna jest w porządku. Ale niektórzy na przykład w takich DPS-ach, oni lubią jak się krzyczy i tak dalej, i oni się luzują. Także nie mogę powiedzieć takiego złotego środka na to. To trzeba mieć takie czuja, że tak powiem. To trzeba czuć.
1: A jak wygląda dzień z życia psa terapeuty? Jak dba pan o to, by pies odpoczął i też no, nie wypalił się zawodowo, nazwijmy?
2: No to jest to, że wprowadzam więcej psów, więc to wypalenie jest takie w mniejszym stopniu wpływa na te psy. No dzień się zaczyna wcześniej, bo jeżeli jedziemy na zajęcia, przeważnie tak, żłobek czy przedszkole od 9 kończy śniadanie, czyli ja mam być tam na tą godzinę 9:30, no to muszę wstać 2-2,5 godziny wcześniej, bo trzeba te psy gdzieś tam, ja mówię, na rowerze jadę, żeby się załatwiły, później trzeba ich wyczesać, trzeba ich postawić na stole, trzeba włączyć dmuchawę, bo czasem są wilgotne. Trzeba wysuszyć, trzeba przyciąć gdzieś tam włos czy cokolwiek, więc to wymaga naprawdę dużo wkładu czasowego. No i później pakuje się do samochodu i się jedzie na zajęcie.
1: Proszę jeszcze powiedzieć, tu wspomnę jeszcze przed wywiadem, przed rozmową, powiedział pan, że no nie przychodzi pan na zajęcia tylko z psami, również na przykład z kurczakami. Jak wyglądają takie zajęcia?
2: No, powiem tak, w dzisiejszych czasach te dzieci też wiele rzeczy nie wiedzą, jak wygląda na przykład kurczak, a że mam po prostu kurczaki, jak są takie małe, to w klatkach im przywożę i te dzieci sobie mogą zobaczyć różne kolory i także to stricte nie jest tylko pies, ale też i takie zwierzę. Dzieci oglądają, co to są pióra, co są pazury i tak dalej, bo tak samo nazewnictwo części ciała psa. Jeżeli są to dzieci, które są normalnie rozwinięte, czyli no powiem, że to jest dla jakiejś w szkole już któraś klasa, no to tych dzieci uczę różnych takich kynologicznych podejść, bo no powiem, jestem kynologiem, jestem hodowcą z długoletnim stażem, więc to może mnie przychodzi łatwo, a te dzieci takie ciekawostki łykają po prostu.
1: Dużo dzieci nie wiedziało, jak wygląda kurczak?
2: No, powiem, że bardzo dużo. No, na pewno więcej wie, jak wygląda kot czy pies, bo gdzieś tam zawsze gdzieś mają. No, w tych dzisiejszych czasach, no, już nie każdy ma tego kurczaka, a szczególnie takiego malutkiego. Gdzieś tam kurę już ktoś widział, ale takie na przykład kurczaki, gdy się pierzą, oni nie wiedzą, co to pierzą, więc pies się leni, kura się pierzy, widzą, że lecą te pióra, coś tam opowiadają o jakiejś papudze. No, mówię, i te wszystkie właśnie rozmowy i to wszystko wpływa na to, że później jest ten efekt, jakiś taki nawiązywanie więzi, puszcza tych dzieci, no, to jest właśnie to.
1: Czyli to są też zajęcia takie stricte aktywizujące.
2: No tak, są aktywizujące, bo te dzieci oprócz tego, że mają te psy, no to mają szczotki do czesania, mają jakieś grzebienie. O, ja im pokazuję, jak wygląda chip do chipowania, im pokazuję czytnik, mogą sobie znaleźć, są poszukiwaczami skarbów, czyli szukają sobie chipa na psie, w którym miejscu, który ma, bo każdy ma gdzie indziej. Mam psa, który jest jeszcze z epoki tatuażu, gdzie ma w uchu tatuaż, więc ja im opowiadam, jak litera, co znaczy ta litera, jakie to miasto. No, jeżeli chcą, to mogą zgłębiać wiedzę kynologiczną, bo tak samo ja im mogę opowiadać o rasach, jak się przeprowadza na przykład jakieś wystawy, co to jest wystawa, ćwiczą na wystawy, jak się pokazuje psu zęby, co to są zgryzy. No naprawdę to jest morze wiadomości, których można tym dzieciom sprzedać, jeżeli jest czas i są chęci.
1: Ile lat zajmuje się pan dogoterapią? Pracą ze zwierzętami?
2: No, ze zwierzętami. Hodowlę taką zarejestrowaną mam ponad 30 lat. Najstarsza hodowla owczarków podhalańskich jest u mnie, Klangaby, a 26 lat się zajmuję dogoterapią, zajęciami z psami i z dziećmi.
1: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Tak tylko przypomnę, Zbigniew Kozner ze Związku Kynologicznego w Polsce, oddział w Krośnie, był gościem porannej rozmowy.
0: Za nami kolejna edycja kultowego wydarzenia muzyczno-tanecznego Agama, która w tym roku odbyła się pod hasłem Nowe Brzmienie. W programie wydarzenia zobaczyliśmy m.in. zespoły mażoretkowe, w tym utytułowane lokalne mażoretki Sunshine Besko. O szczegółach mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
3: Taki był nasz zamysł, taki zamiar, żeby ta impreza miała charakter trochę szerszy niż tylko gminny. I to do tej pory się sprawdzało, sporo tych zespołów mażoretkowych przyjeżdżało do nas, no, z szerszego obszaru, można powiedzieć Podkarpacia, ale też spoza. No, tegoroczny festiwal ma troszkę inną formułę, to jest nowe otwarcie, jak to zostało w plakatach i w zaproszeniach ujęte. W tym roku bardziej stawiamy nasz tutaj lokalny dorobek, lokalnych wykonawców, zarówno śpiewających, tańczących, jak też w inny sposób wyrażających swoje artystyczne umiejętności, zdobyte na co dzień tutaj właśnie w Domu Kultury w Besku. Ja myślę, że przede wszystkim tą tradycją samego zespołu mażoretkowego, bo chyba tutaj nie skłamię, jeśli powiem, że byliśmy jedną z pierwszych gmin i jedną z pierwszych miejscowości, gdzie no, na takim poziomie, prawda, powołaliśmy zespoły mażoretek, bo jest ich sporo w zależności od wieku, od umiejętności dziewczyn, a to przede wszystkim w dużej mierze zasługa właśnie choreografów, instruktorów, a głównie tutaj to prawda Adama Robla, który tak naprawdę daje swoje serce w całości tutaj w pracy z naszymi dziewczynami, co też no, przynosi no, wspaniałe efekty. No, trudno by było nawet dzisiaj wymieniać ilość laurów, jakie nasze dziewczyny zdobyły w różnego rodzaju występach, konkursach, zarówno na terenie kraju, jak też na arenie międzynarodowej. I myślę, że jesteśmy dumni z tego, że no, z takich małych miejscowości dziewczyny potrafią, nie tylko dziewczyny, ale że nasza młodzież potrafi osiągać tak wspaniałe wyniki i tak wspaniale prezentuje się na arenie międzynarodowej.
0: Mówi Adam Robel, instruktor tańca mażoretek Sunshine Besko i Rymanowskiej Orkiestry Dętej.
4: Fenomen mażoretek Sunshine Besko jest taki, że odkąd tutaj trenuje grupa, jest już 14 rok, my cały czas mamy bardzo dużo dziewczyn. Mamy grupy po 20, po 30 osób i tak porównując z innymi miejscowościami, wiem, że to nie jest takie proste uzbierać taką ilość osób i jakby to jest nasza taka duża siła. Dodatkowo ciężka praca moja, instruktorów, dziewczyn, wsparcie gminy, wsparcie Domu Kultury, to wszystko jakby się zbiera w jedną całość. Rodzice są zaangażowani i cegiełka każdego z osobna sprawia, że po tym my rośniemy i przekładamy to na wyniki, na dalsze sukcesy.
1: Jakie układy zostaną zaprezentowane na scenie? No, trzeba przyznać, że dziewczyny mają na swoim koncie bardzo dużo osiągnięć.
4: Tak, na scenie zaprezentowane będą układy, które my przygotowaliśmy na ten sezon. Będzie też kilka układów z poprzednich lat, takie perełki, oraz będą choreografie z Rymanowską Orkiestrą Dętą. Oni będą grać nam muzykę na żywo, a my będziemy prezentować nasze choreografie. Orkiestra też będzie mieć jedną choreografię. Mamy tych choreografii wspólnych więcej, natomiast miejsce nas troszkę ogranicza. Jest mała scena, nie możemy tu zaprezentować naszych pełnych umiejętności. No ale my pokażemy też nasze choreografie, które w tym roku wygrały Mistrzostwa Polski, więc będzie na pewno co zobaczyć.
1: A jak wyglądały przygotowania przed wydarzeniem?
4: No to przygotowania standardowo. My mamy przez 14 lat już wyrobione pewne schematy. Zima to jest okres, gdzie my tworzymy choreografię. Luty, kwiecień to jest czas, gdzie wszystko szlifujemy. No i teraz już przygotowania, to jest proces taki, trzeba przygotować imprezę pod kątem artystycznym, pod kątem

0: nasza kilkuletnia już grupa baletowa, dlatego myślę, że takie brzmienie, jakie nadamy w tym roku, na pewno pokaże nowe światło na to, czym jest Gogi, co może Gog i czym jest pasja wielu młodych ludzi.
1: A co kryje się pod hasłem Czas na Brass?
0: Czas na Brass, czyli praca dyplomowa naszych wychowanek, instruktorek obecnych, Kamili Zych i Pauliny Wojton. Dziewczyny przygotowywały swoją pracę w Policjalnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Pierwsza odsłona odbyła się w RCKP jeszcze w kwietniu, tuż po świętach, a teraz zaprosiliśmy tutaj ludzi lokalnie, naszych mieszkańców, którzy nie mogli dotrzeć wtedy do RCKP. Jest to, co się kryje pod nazwą Czas na Brass. To fantastyczny pokaz utalentowanej młodzieży, zarówno z Ośrodka Kultury Mażoretki Sunshine właśnie oraz Rymanowskiej Orkiestry Dentaj połączyli swoje siły, pokazują się na świecie, pokażą się też tutaj u nas. Pokażą to, na co je stać.
1: A jak do wydarzenia przygotowały się zespoły mażoretkowe? Posłuchajcie sami.
2: No to trenujemy około 8 lat. Jesteśmy mażoretki Sunshine Besko i myślę, że najtrudniejsze z układów jest synchronizacja.
3: Trenujemy około 8 lat, 7. Jesteśmy mażoretkami Sunshine Besko. Myślę, że właśnie najtrudniejszym jest synchronizacja, żeby dużo rzeczy wyszło w tym samym czasie na liczenie. I w sumie to chyba tyle.
4: Dobrze, ja trenuję w zespole mażoretki Sunshine Besko już od 8-9 lat, więc dosyć sporo. Najtrudniejsze w przygotowaniach do takich występów myślę, że są te treningi już przed samymi występami właśnie, gdzie trzeba tak wszystko na ostatni guzik dopiąć, wszystko zsynchronizować, żeby wszyscy robili wszystko równo. Zaprezentujemy musztrę paradną, między innymi z orkiestrą rymanowską oraz nasze układy, które również prezentowałyśmy na jakichś festiwalach czy też mistrzostwach. Są to też takie układy, które zdobyły liczne tytuły mistrzowskie. Zaprezentuję też na przykład, ja będę tańczyła solówkę, duety też będą, mini formacje, czyli tak dosyć różnorodnie.
5: Ja również należę do zespołu Sunshine Besko. Chodzę już na treningi 6 lat i dzisiaj zaprezentujemy musztrę paradną razem z orkiestrą, układy, będą również solówki. Najtrudniejsze jest właśnie zsynchronizowanie tego wszystkiego, zatańczenie równo, ładnie, energicznie, żeby był taki naprawdę szok dla widza, żeby to naprawdę było pokazane niesamowicie i bardzo autentycznie.
6: Dziś gościmy pana doktora Jacka Krasia, kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Na studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w PANC została uruchomiona specjalność zarządzanie bezpieczeństwem. Jest to efekt współpracy Zakładu Zarządzania z Zakładem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Skąd pojawił się pomysł na wspólne działanie tych zakładów?
7: Panie redaktorze, pomysł pojawił się już w zeszłym roku, kiedy zastanawialiśmy się wspólnie z władzami uczelni, czy uruchamiać studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. No tutaj mieliśmy taki dylemat, jeżeli chodzi o tę kwestię. W końcu pojawił się pomysł, żeby inny sposób rozwiązać tę sprawę, czyli właśnie opracować, zorganizować specjalność zarządzanie bezpieczeństwem na studiach drugiego stopnia, ale na kierunku zarządzanie. No chodziło o to, żeby umożliwić studentom kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dalsze kształcenie.
6: Dla kogo są przeznaczone te studia?
7: Te studia, ta specjalność, która działa w ramach kierunku zarządzanie, przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, przede wszystkim studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, bo mogą kształcić się nadal na studiach drugiego stopnia po zakończeniu licencjatu, a muszę się teraz pochwalić, że właśnie niedługo będą pierwsze obrony prac licencjackich i studenci będą mogli skorzystać właśnie z tej specjalności na studiach drugiego stopnia, ale ta specjalność kierowana jest także do studentów innych kierunków w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, a także do studentów z innej uczelni. I też mamy sygnały z zewnątrz, od służb, od instytucji państwowych, samorządowych, których pracownicy są zainteresowani tą specjalnością. Zresztą tutaj dodam,

0: sama specjalność, idea tej specjalności była wcześniej konsultowana z otoczeniem zewnętrznym, z administracją państwową, samorządową, służbami i spotkała się z bardzo dużą przychylnością i akceptacją.
1: Jakie przedmioty będą zaliczać studenci? W jakich dziedzinach konkretnych będą się kształcić?
0: Jeżeli chodzi o specjalność zarządzania bezpieczeństwem, myślę, że stworzyliśmy taką bardzo innowacyjną, nowoczesną ofertę dla tej specjalności. Ofertę, która, myślę, idzie z duchem czasu. Ma na celu sprostanie tym wyzwaniom, które obecnie się pojawiają w zakresie bezpieczeństwa, tym wyzwaniom geopolitycznym i innym związanym na przykład z klęskami żywiołowymi.
2: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
0: No, podam takie przykładowe. Na pewno przede wszystkim będziemy kładli nacisk na przedmioty związane z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i ochroną ludności, bo to obecnie najważniejsze tematy, ale będzie też zwalczanie terroryzmu, inne zagadnienia związane z wojną hybrydową, która przecież obecnie się toczy. Także na czasie bardzo przedmiot związany z technologiami IT w zarządzaniu bezpieczeństwem, zarządzanie procesami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Musimy pamiętać, nie tylko w służbach, nie tylko w jednostkach samorządu terytorialnego czy instytucjach państwowych, ale także w przedsiębiorstwach. To też bardzo ważne kwestie różnego rodzaju procedury, spełnienie wymagań krajowych związanych z przepisami unijnymi dotyczących zarządzania bezpieczeństwem również w przedsiębiorstwach, a także w obiektach infrastruktury krytycznej. Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych to też taki, wydaje mi się, bardzo ciekawy i na czasie przedmiot.
1: Wspomniał pan o użyciu narzędzi z dziedziny nowych technologii. Jakie to będą konkretne narzędzia, z którymi będą się zapoznawać studenci?
0: Przede wszystkim różnego rodzaju programy informatyczne, które będą pomagały studentom w analizowaniu i identyfikowaniu identyfikowaniu zagrożeń i rozwiązywaniu tychże sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniami. Studenci mają chociażby możliwość skorzystania z laboratorium 5G, bardzo nowoczesnego laboratorium, które na niewielu uczelniach w Polsce w ogóle funkcjonuje, ale też, co bardzo istotne i co dotyczy ściśle bezpieczeństwa wewnętrznego tego kierunku czy specjalności, o której mówimy, dojdzie wkrótce do zakupu specjalistycznego systemu zarządzania kryzysowego. Trzymaliśmy stosowne dotacje, właśnie niedawno się o tym dowiedziałem, więc myślę, że zakup będzie sfinalizowany. Jeżeli chodzi o system zarządzania kryzysowego, obejmuje on programy komputerowe, które mogą być także wykorzystywane na zewnątrz uczelni. Na przykład student, korzystając z telefonu komórkowego, może udać się w teren i tam identyfikować, analizować pewne sytuacje, zagrożenia, które mogą się pojawić. I ten system zarządzania kryzysowego będzie obejmował także symulatory sytuacji kryzysowych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Do tego potrzebne jest specjalistyczne laboratorium, które zresztą już na uczelni wkrótce będzie funkcjonować.
1: Czyli możliwe jest dzięki tym programom zasymulowanie na przykład powodzi?
0: Dokładnie tak. Mało tego, możemy analizować w czasie rzeczywistym te zagrożenia, na przykład, oby do tego nie doszło, wylanie w Wisłoka. I tutaj studenci wraz z prowadzącym mogą analizować te sytuacje i próbować znaleźć rozwiązanie, czy w przyszłości zapobiegać skutkom tego typu zdarzeń. Każde zdarzenie kryzysowe na terenie całego świata może być dzięki temu programowi analizowane, plus mamy gotowe scenariusze i dzięki wirtualnej rzeczywistości możemy tutaj te symulacje sytuacji kryzysowych przeprowadzać. No, dodam, że jest to program specjalistyczny wysokiej klasy, którym posługują się służby na najwyższym szczeblu, czy też administracja państwowa, ta związana z zarządzaniem kryzysowym na wysokim szczeblu. I też tutaj dodam, że pracownicy

0: Pracownicy mojego zakładu będą bardzo dobrze przeszkoleni, otrzymają stosowne certyfikaty i będziemy mogli prowadzić dalej szkolenia, czyli kierować je do na przykład pracowników administracji, zatrudnionych w komórkach organizacyjnych związanych z zarządzaniem kryzysowym, czy do służb. Oczywiście również dla studentów będzie to bardzo istotne.
1: Sytuacja, która obecnie istnieje na świecie, zwiększa zainteresowanie takimi specjalistami. A czy nasz rynek regionalny potrzebuje takich ludzi?
0: Zdecydowanie tak, panie redaktorze. Ciągle pojawiają się nowe przepisy, nowe wytyczne, które dotyczą nie tylko służb, ale przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, bo one będą odgrywać główną rolę, jeżeli chodzi przede wszystkim gminy, jeżeli chodzi o obronę cywilną i ochronę ludności. Pojawią się na pewno dość niedrastyczne, wasze złe określenie, dość wymagające przepisy dotyczące używania, zarządzania sztuczną inteligencją, więc tutaj ta oferta na pewno jest bardzo istotna i tacy specjaliści będą bez wątpienia bardzo potrzebni. Również w naszym, a może przede wszystkim w naszym regionie, bo przecież jesteśmy blisko linii wojny i także inne zagrożenia u nas, sytuacje kryzysowe mogą się pojawić.
1: Wracając może do takich wymagań formalnych, do kiedy trwa rekrutacja, ile miejsc jest przygotowanych i co trzeba złożyć, aby się dostać na tą specjalizację?
0: Jeżeli chodzi o kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, studia licencjackie, w ogóle jeżeli chodzi o rekrutację na uczelni, rekrutacja już trwa. Rekrutacja trwa, czyli można się rejestrować. Już mamy dość sporo kandydatów, również na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne. Ta liczba kandydatów na pewno znacznie się zwiększy w momencie ogłoszenia wyników matur, ale rekrutacja trwa. 19 kierunków licencjackich, w tym inżynierskich, 4 kierunki studia drugiego stopnia i studia również jednolite magisterskie. Jeśli chodzi o kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne czy zarządzanie, tutaj przede wszystkim liczą się wyniki egzaminów maturalnych, więc jeżeli ktoś już takie wyniki posiada, może rejestrować się, no i później oczywiście będzie ta weryfikacja kandydatów. Liczba miejsc oczywiście ograniczona. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, myślę, że tak około 50 osób jesteśmy w stanie przyjąć. Po prostu nie chodzi nam o ilość też, tylko chodzi o jakość. Zainteresowanie jest bardzo duże, ale no, aby skutecznie kształcić, no tutaj musimy i solidnie, no tutaj musimy zwracać uwagę na ilość. Będziemy mieli laboratorium, mamy zajęcia w małych grupach, no nie jesteśmy w stanie dobrze wykształcić bardzo dużej ilości osób, więc 50 osób to jest taka, myślę, optymalna liczba. Inna sytuacja pewnie na studiach drugiego stopnia, na zarządzaniu, gdzie tam są do wyboru, jest więcej specjalności, natomiast jeśli chodzi o tą specjalność, potrzebne, czyli zarządzanie bezpieczeństwem, minimum 15 osób, żeby specjalność została uruchomiona, ale dochodzą mnie sygnały, że nie będzie żadnego problemu z uruchomieniem tej specjalności.
1: Czyli na tę specjalność jakie konkretne wymagania są dla przyszłego studenta?
0: No ukończenie studiów pierwszego stopnia. Ukończenie studiów pierwszego stopnia, czyli studiów licencjackich, i na podstawie wyników osoba może się rejestrować i na podstawie wyników zostanie zakwalifikowana na studia drugiego stopnia. Nie muszą to być osoby oczywiście kończące licencjat z zarządzania, a także z innych kierunków, szczególnie mam tutaj na myśli nauki społeczne, czyli chociażby nauki o bezpieczeństwie.
1: Dziękuję za rozmowę. Gościem programu był dr Jacek Kraś, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PANS w Krośnie.
0: Panie redaktorze, dziękuję bardzo za zaproszenie do studia. Kolejny raz jestem gościem w Radiu Trendy, za co bardzo dziękuję. Bardzo zawsze miło spotkać się z Państwem. No i dziękuję Państwu słuchaczom za uwagę i zapraszam na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.
2: Reklama. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Reklama.
4: Teraz w magazynie będzie rozmowa z krośnianinem Maksymilianem Cieślikiem, który zdobył Grand Prix 9. edycji Junior Jazz Festival w Wadowicach. Zaczniemy jednak od rozmowy z młodszym kapitanem Dominikiem Rybą, oficerem prasowym Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. O poranku. Pogoda nas powoli zaczyna rozpieszczać. Rosnące temperatury wręcz zapraszają do spędzania wolnego czasu nad jeziorem czy rzeką. Zanim jednak do wody wskoczymy, pamiętajmy o złotej zasadzie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. W związku z tym gościem poranka jest młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie. Jakie są najważniejsze zasady, których należy przestrzegać podczas wypoczynku nad wodą?
6: Przede wszystkim wybierajmy miejsca strzeżone przez ratowników i stosujmy się do ich poleceń. Przed wejściem do wody warto sprawdzić warunki pogodowe oraz oznaczenia obowiązujące na kąpielisku. Nie należy wchodzić do wody bezpośrednio po opalaniu ani po intensywnym wysiłku fizycznym. Organizm powinien stopniowo przyzwyczaić się do niższej temperatury wody. Bardzo ważne jest także unikanie brawury, skoków do nieznanej wody oraz przeceniania własnych umiejętności pływackich. Pamiętajmy również o odpowiednim nawodnieniu, ochronie przed słońcem i zachowaniu zdrowego rozsądku. Woda daje wiele radości, ale wymaga szacunku i ostrożności.
5: Dlaczego kąpiel na dzikich, niestrzeżonych plażach jest tak niebezpieczna nawet dla osób, które potrafią pływać?
6: Niestrzeżone kąpieliska kryją wiele zagrożeń, których często nie widać z brzegu. Mogą tam występować nagłe uskoki dna, wiry, silne prądy wodne, zatopione konary drzew, elementy konstrukcyjne, odpady czy inne niebezpieczne przeszkody. Dodatkowym problemem jest brak ratowników, którzy mogliby szybko zareagować w sytuacji zagrożenia. Nawet bardzo dobry pływak może doznać skurczu mięśni, urazu podczas skoku do wody lub nagłego osłabienia. W takich warunkach każda minuta ma znaczenie, dlatego zdecydowanie rekomendujemy korzystanie wyłącznie z miejsc wyznaczonych do kąpieli i objętych nadzorem ratowników.
5: Dlaczego spożywanie alkoholu przed wejściem do wody tak drastycznie zwiększa ryzyko utonięcia?
6: Alkohol obniża zdolność oceny sytuacji, spowalnia reakcję, nierzadko wywołuje również brawurę. Osoba będąca pod wpływem substancji odurzających częściej podejmuje ryzykowne decyzje, takie jak skoki do nieznanej wody czy wypływanie zbyt daleko od brzegu. Dodatkowo alkohol zaburza koordynację ruchową, może przyspieszać wychłodzenie organizmu. W efekcie nawet niewielkie trudności, które osoba nie będąca pod wpływem byłaby w stanie opanować, mogą doprowadzić do tragedii. Statystyki pokazują, że alkohol jest jednym z najczęściej występujących czynników towarzyszących utonięciom. Dlatego zasada jest prosta. Alkohol i woda to połączenie, którego należy bezwzględnie unikać.
5: O czym muszą pamiętać rodzice i opiekunowie wypoczywający nad wodą, szczególnie z dziećmi?
6: Najważniejsza jest stała i aktywna obserwacja dziecka. Dziecko powinno być cały czas pod opieką osoby dorosłej, która nie jest zajęta telefonem, rozmową czy innymi czynnościami. Warto pamiętać, że do utonięcia dziecka może dojść bardzo szybko i często bez krzyku czy wołania o pomoc. Dla najmłodszych zalecamy korzystanie z kamizelek asekuracyjnych podczas aktywności nad wodą oraz wybieranie miejsc strzeżonych. Przed wyjazdem warto także porozmawiać z dziećmi o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Edukacja i czujność dorosłych to najlepsza ochrona.
5: Jak wezwać pomoc, jeśli widzimy osobę tonącą, aby nie stworzyć śmiertelnego zagrożenia też dla samego siebie?
6: Przede wszystkim należy natychmiast powiadomić służby ratunkowe. Jeśli w pobliżu znajdują się ratownicy wodni, trzeba ich jak najszybciej zaalarmować. Bardzo ważne jest, aby nie wskakiwać do wody bez odpowiedniego przygotowania i umiejętności. Osoba tonąca działa instynktownie i może wciągnąć pod wodę również osobę udzielającą pomocy. Zamiast tego należy podać lub rzucić przedmiot, który pozwoli poszkodowanej osobie utrzymać się na powierzchni wody. Może to być koło ratunkowe, bojka, lina czy gałąź.
5: Czy w strukturach straży istnieją specjalne sekcje ratownictwa wodnego?
6: W Państwowej Straży Pożarnej funkcjonują specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Między innymi grupa taka stacjonuje na bazie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Tarnowie. Strażacy nurkowie pełniący służbę w takich grupach posiadają specjalistyczne wyszkolenie oraz sprzęt umożliwiający prowadzenie działań na akwenach i pod powierzchnią wody. Są dysponowani m.in. do poszukiwania osób zaginionych i utonięć. W codziennej służbie współpracują również z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Policją oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na obszarach wodnych.
5: I na tym zakończymy. Tak tylko przypomnę, młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Tarnowie, był gościem poranka. Dbajcie o siebie, mierzcie siły na zamiary. A ja oczywiście życzę udanego dnia i do usłyszenia. Cześć! Dzień dobry, a dzisiaj gościem rozmowy jest 18-letni Maksymilian Cieślik, który pochodzi z Krosna. Cześć Max, witam cię serdecznie. Tu przybliżę słuchaczom, że Maksymilian zdobył Grand Prix 9 edycji Junior Jazz Festival w Wadowicach. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów jazzowych dla młodych muzyków w Polsce. Co oznacza takie wyróżnienie, czy otworzyło drzwi do dalszego rozwoju?
3: Otwiera drzwi do dalszego rozwoju, oczywiście. Co oznacza takie wyróżnienie? No, zdobycie tak prestiżowej nagrody na tak prestiżowym konkursie przede wszystkim otworzyło mi drzwi do wyjazdu na miesiąc do Berklee College of Music, które znajduje się w Bostonie w Ameryce. No jest to... Ciężko jest mi to w ogóle opisać słowami, jak wielkie jest to wyróżnienie ze względu na to, że nie marzyłem tak szczerze nawet o tym i totalnie nie spodziewałem się tak ogromnego i wysokiego wyróżnienia. Bardziej marzyłem o takich rzeczach przyziemnych, to znaczy myślałem gdzieś w okolicach jakichś takich delikatnych wyróżnień, aczkolwiek udało mi się sięgnąć po tą najwyższą nagrodę, za co jestem bardzo wdzięczny. No i tak, no, otwiera to bardzo wiele możliwości. Przede wszystkim wiele ludzi teraz mogło mnie usłyszeć, dzięki czemu mogę sobie prężniej działać w okolicy i nie tylko. Także no, to naprawdę otwiera przeróżne możliwości na przeróżnych płaszczyznach.
5: Czujesz się doceniony?
3: Oczywiście, że tak.
5: Od ilu lat grasz na saksofonie? Gdzie zaczęła się twoja muzyczna historia?
3: Od ilu lat gram na saksofonie? Od 12 lat gram na saksofonie. Moja droga z saksofonem zaczęła się w zespole szkół muzycznych w Krośnie. I przez 12 lat kształciłem się u pana Bogusława Jaskółki. Kształciłem się w specjalizacji saksofon klasyczny. Aczkolwiek ten mój sukces ostatni był... Jakby to powiedzieć, grając na saksofonie jazzowym trochę, trochę różnią się. Znaczy jakby saksofon jest dalej ten sam, ale różni się zadęcie, w ogóle sposób gry, mniejsza o to. W każdym razie jak zaczęła się moja historia, dlaczego poszedłem do tej szkoły. Moja babcia zachęciła mnie, abym przygotował się na te wszystkie egzaminy wstępne do szkoły muzycznej. Pomagała mi tam jakieś piosenki wybierać. No i w sumie na początku nie byłem przekonany co do saksofonu. Ja w ogóle nie wiedziałem, na jakim instrumencie chcę grać. Kiedyś w przedszkolu zobaczyłem, były takie małe obrazki z instrumentami i na jednym z obrazków była harfa. No to powiedziałem na egzaminach wstępnych, że chcę grać na harfie. Wszyscy się zaczęli śmiać. No niestety w Krośnie nie ma klasy harfy. I jakoś tak mnie przydzielono na saksofon. No i tak pierwsza klasa, zacząłem jakoś tam fajnie grać. Później druga, już na jakiś konkurs pojechałem. Później trzecia, już byłem na kilku konkursach. Jakoś tak to się fajnie zaczęło kręcić, że tak to powiem. I dzięki temu sobie wyrobiłem technikę, dzięki tej grze klasycznej na saksofonie. No także tak to się zaczęło.
5: A czy w domu też ćwiczysz?
3: Oczywiście, że tak.
5: Czyli po szkole jeszcze nauka w domu.
3: Tak, tak jest, zgadza się.
5: Początki były trudne?
3: Oczywiście, że tak. To początki, no nawet w trakcie, nawet w dzisiejszych... Jakby to powiedzieć, do dzisiaj mam takie momenty, w których przychodzą jakieś takie chwilowe załamanie. No to nie jest żadna tajemnica, to większość muzyków ma takie chwilowe załamania, że się nie chce ćwiczyć, że w ogóle po co my to robimy. Też w tej branży jest przede wszystkim ciężko walczyć o swoje miejsce. Co prawda, no każdy z nas walczy o swoje miejsce, ale tak jak mówię, ciężko jest się utrzymać.
5: A ciężko jest się wybić?
3: Jeśli mówimy tutaj o takiej bardzo wysokiej skali przebicia się, aby być naprawdę bardzo znanym i no bardzo znanym z tego, no to jest ciężko się przebić, uważam.
5: A jakimi osiągnięciami możesz się jeszcze pochwalić? Bo tego jest oczywiście znacznie więcej.
3: To prawda. Jeśli mówimy tutaj o takich osiągnięciach konkursowych, no to przede wszystkim to ostatnie wyróżnienie z Wadowic. Aczkolwiek mam też masę innych różnych wyróżnień, które zdobyłem na konkursach saksofonu klasycznego. To pozwolę sobie miasta przybliżyć, w których byłem, na przykład w Szczecinku. Udało mi się zdobyć wysokie nagrody. Gdzieś tam, jak byłem młodszy, nie wiem, gdzieś tam w Kielcach, gdzieś we Wrocławiu niedawno. Także mam kilka różnych wysokich osiągnięć, aczkolwiek no, to, o którym rozmawiamy, to w Wadowicach jest jednak dla mnie najważniejsze.
5: A kim chciałbyś zostać w przyszłości?
3: Dobre pytanie.
5: Saksofonistą już?
3: Oczywiście, że tak. Tak szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie w przyszłości w ogóle bez muzyki, bez saksofonu, jednak to jest mój taki... Saksofon jest dla mnie takim trochę...
5: Odskocznią.
3: Może nie odskocznią, to jest takie dla mnie przedłużenie mojej mowy, bo jak każdy wie, saksofon trzeba wziąć do buzi i zacząć w niego dmuchać. I w pewnym sensie uważam, że to jest po prostu takie moje przedłużenie mowy i że dzięki temu instrumentu mogę wyrażać siebie poprzez muzykę i to jest bardzo piękne, bardzo to kocham i nie wyobrażam sobie inaczej pracować w przyszłości.
5: A jakie jest w takim razie twoje największe marzenie? Na tym na pewno się też nie kończy.
3: To prawda. Moje największe marzenie obecnie to jest dostać się na studia, na te, które chcę. Ale takie gdzieś dalsze marzenie to jest posiadanie takiego kwartetu jazzowego swojego, tworzenie swojego materiału, aby był ceniony przez muzyków, przez redaktorów różnych gazet. Po prostu, żeby ludzie chcieli słuchać tego jazzu, tej muzyki i to jest moje marzenie.
5: A jak zareagowała twoja rodzina? Odniosłeś ogromny sukces, szczególnie w tak młodym wieku.
3: No byli w szoku, ja też byłem w szoku. Wszyscy byli w szoku, nikt nie wiedział, co powiedzieć tak naprawdę. No, tak jak powiedziałem na początku rozmowy, no ja tam pojechałem z takimi totalnie przyziemnymi marzeniami. To znaczy, myślałem, że ja tam pojadę. Oczywiście poznałem wspaniałych ludzi, marzyłem o tym, żeby ich poznać, żeby grać z nimi na tych wszystkich jam session. I to było to.
5: Pakujesz się już do Bostonu? Zastanawiasz się jeszcze nad tym?
3: Jadę tam, lecę tak właściwie za rok dopiero. Oczywiście nie pakuję się jeszcze, nie pakuję jeszcze walizek, no bo jest jeszcze rok przy tym wyjeździe, jest jeszcze sporo innych różnych rzeczy, tam wiza, inne różne papiery, no ale myślę o tym cały czas, myślę, że jeśli chodzi o pytanie, czy się pakuje, to bardziej pakuję swój taki bagaż wiedzy, to znaczy chcę się, pozwolę sobie to nazwać, jak najbardziej napompować tą wiedzą, żeby pojechać już tam jako bardzo doświadczony muzyk, jako bardzo przede wszystkim też dobry muzyk, żeby mieć jak najwięcej tej wiedzy harmoniczno-jazzowej i w ogóle takiej ogólnej na temat muzyki. Także nie pakuję się fizycznie, jeśli chodzi o ciuchy i tak dalej, ale pakuję się...
5: Już mentalnie.
3: Wiedzę intelektualną i mentalnie oczywiście też.
5: A powiedz mi proszę, no, czekają przed tobą bardzo duże wyzwania, jeżeli chodzi nawet o wyjazd na drugi kontynent. Powiedz mi proszę, Max, jak ty się z tym czujesz tak wewnętrznie? Cieszysz się?
3: No, oczywiście, że się cieszę. Jak ja się z tym czuję? To jest bardzo dobre pytanie, bo miewam często takie momenty w swoim życiu, że nie jestem w stanie opisać dokładnie emocji, które mi towarzyszą i co prawda kilka dni po konkursie już dotarło to do mnie, że no polecę do tego Bostonu prędzej czy później, za rok. Ale nie jestem w stanie tego opisać, jakby... Nie wiem, żyjąc całe 12-18 lat w Krośnie, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że pojadę przede wszystkim ponad 6000 kilometrów stąd, polecę. Będę na innym kontynencie, będę tak naprawdę sam przez miesiąc, bez rodziny, bez najbliższych. I to nie wiem, czy jeszcze do mnie dotarło, bo no nigdy aż tak... Nigdy nie poleciałem sam tak daleko i na tak długi okres czasu. Także no, wiem, że tam lecę, ale nie wiem, czy to jeszcze do mnie dociera tak w 100%.
5: Ale też wiesz, że na pewno otworzy ci to drzwi do kariery.
3: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I w ogóle poznanie tych ludzi, przede wszystkim znajomości.
5: Którzy też fascynują się tak naprawdę
3: jazzem, tą muzyką. Przede wszystkim znajomości, przede wszystkim no, wiedza, którą tam zdobędę, wydaje mi się, że będzie bezcenna. Także no to są te dwa najważniejsze aspekty.
5: A co powiedziałbyś młodszym jeszcze od ciebie, młodym artystom? Jaka jest taka rada od ciebie dla nich?
3: Jaka jest rada ode mnie? Kurczę. Chciałbym, właśnie chcę to powiedzieć, bo ja uważam, że w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o branżę muzyczną, bardzo wielu muzyków, zamiast przekazywać coś poprzez muzykę, no bardziej skupiają się na popisach technicznych, jak to oni nie grają. Jakby to jest również w porządku, można to wplatać w swój język interpretacji, aczkolwiek brakuje mi w dzisiejszych czasach takiego wyrażania siebie poprzez muzykę, dlatego młodszym ode mnie proponowałbym takiego szukania siebie w tej muzyce. Oczywiście młodszym ode mnie, no to wiadomo, niech ćwiczą jak najwięcej na tym instrumencie, żeby później mogli, żeby mieli więcej, jakby to nazwać, żeby mieli więcej, żeby znali więcej języka, poprzez który mogą się wyrażać. Dlatego młodzi, ćwiczcie jak najwięcej. Zresztą ja też jestem młody, to tak nie wiem, czy mogę dawać rady komukolwiek, ale to jest coś, co zauważyłem, że za bardzo poszliśmy w taką stronę warsztatu technicznego, a za mało jest takiej własnej interpretacji, takiej własnej odnajdywania siebie w tej muzyce.
5: A czy jest ktoś, kto cię inspiruje?
3: Oczywiście, że tak. No, jeśli mógłbym tutaj zacząć wymieniać masę saksofonistów, którzy mnie inspirują.
5: A taka twoja topka?
3: Taka moja topka. No, dla mnie nieukrytą topką jest polski saksofonista tenorowy Marcin Kaletka. Dla mnie to jest coś niesamowitego, jak on improwizuje, jakie on ma sposoby improwizacji, w ogóle jak on dobiera dźwięki, jak on gra, to jest dla mnie coś niesamowitego. Jeśli chodzi o również o polskich saksofonistów, no to na przykład Henryk Miśkiewicz, Kuba Raczyński też na przykład. Jeśli chodzi o zagranicznych, no to moja taka topka to jest Kenny Garrett, Baptiste Herbin, Miguel Zenon, Patrick Bartley. No to jest taka topka współczesnych saksofonistów, ale inspiruje się też saksofonistami, których już nie ma na tym świecie, na przykład Cannonball Adderley, oczywiście Charlie Parker, niedawno zmarł, ale również się nim inspiruje, Sonny Rollins. Także no, to jest moja nieukrywana topka, codziennie staram się ich słuchać i coś od nich wyciągać dobrego.
5: A jaki jest twój ulubiony kawałek, który ty uwielbiasz grać na saksofonie? Na pewno też taki istnieje.
3: Istnieje, oczywiście, że tak. Aczkolwiek on się bardzo często zmienia. No, ten repertuar jazzowy jest naprawdę bardzo szeroki i codziennie my jako muzycy poznajemy codziennie mnóstwo różnych kawałków. Szczerze powiedziawszy, na tą chwilę moim ulubionym utworem jest taki standard jazzowy Out of Nowhere. I to jest chyba moja odpowiedź na to pytanie.
5: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Tak tylko przypomnę, młody saksofonista Maksymilian Cieślik był gościem poranka. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
7: Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój, dzisiaj gościem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
7: Panie burmistrzu, gdybyśmy się mogli przecofnąć do XIX wieku, jak to się stało, że właśnie hrabiowski ród Załuskich uczynił z Iwonicza-Zdroju takie uzdrowisko o prawdziwie europejskim, światowym poziomie?
8: Żeby poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, w zasadzie musielibyśmy się cofnąć do wieku XVI, ponieważ z 1578 roku pochodzi pierwsza taka historyczna wzmianka pisemna dotycząca wód iwonickich i tak naprawdę wtedy mówimy o takiej też pisanej historii Iwonicza jako uzdrowiska, jako miejsca, gdzie były wody lecznicze i wody mineralne. I rzeczywiście, kiedy rodzina Załuskich w XIX wieku weszła w posiadanie dóbr iwonickich, bazowała też na tej historii, która już od kilku wieków tutaj w Iwoniczu była, tak? Różni lekarze, też i biskupi w księgach parafialnych opisywali podczas wizytacji walory właśnie iwonickich wód mineralnych. Załusy, można powiedzieć, że znaleźli się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie, a też jako światły ród hrabiowski, skorzystali z tego potencjału i wielkiego bogactwa Iwonicza. Przede wszystkim pewnie uświadomili sobie, że rzeczywiście można tutaj budować taką bardzo mocną markę uzdrowiska, ale też i swój dobrobyt rodzinny, bo Iwonicz stał się dla Załuskich tak naprawdę takim rodzinnym gniazdem. Oni co prawda pochodzą z Litwy, ale w okresie powstania listopadowego, kiedy hrabia Karol Załuski jako naczelnik tego powstania musiał uchodzić z Litwy, z zaboru rosyjskiego, rodzina udała się tutaj właśnie pod zabór austriacki. Wchodząc właśnie w posiadanie Iwonicza, zdecydowali się rozwijać ten kurort, bo to był ten czas, kiedy w XIX wieku, szczególnie w pierwszej połowie XIX wieku, właśnie kurorty uzdrowiskowe rozwijały się, nie tylko na ziemiach polskich, oczywiście byliśmy wtedy pod zaborami, ale w całej Europie, w Europie Zachodniej. Załuscy oczywiście podróżowali po Europie, znali kurorty szwajcarskie, niemieckie, francuskie, więc uznali, dlaczego tutaj na rodzinnej ziemi, też w duchu takiej pozytywistycznej pracy, nie stworzyć czegoś wyjątkowego, i to im się udało.
7: Iwonicz Zdrój to magnetyzuje tak turystów swoją zabudową. Co jest tak wyjątkowego w tutejszym stylu?
8: Architektura drewniana w Iwoniczu jest o tyle jakby naturalna, ponieważ naturalnym budulcem było tutaj drewno. Ówcześni właściciele Iwonicza byli właścicielami całego majątku, w tym również lasów, dlatego posiadali własny naturalny budulec, który mógł służyć do tego, żeby budować nowe wille uzdrowiskowe i też obiekty lecznictwa uzdrowiskowego. I rzeczywiście wtedy w XIX wieku ten styl szwajcarski, też neoklasycystyczny, był bardzo popularny w rozwoju uzdrowisk. No i Załuscy chcieli stworzyć właśnie uzdrowisko na takim poziomie europejskim, stąd też nawiązanie właśnie do stylu szwajcarskiego. I do dzisiaj możemy podziwiać te piękne obiekty, choćby budynek Starego Pałacu z 1837 roku w pięknym takim neoklasycystycznym stylu. Jest to pałac modrzewiowy. Również pierwotne łazienki borowinowe również były wybudowane z drewna. Dzisiaj jest to obiekt murowany. No i do dzisiaj wille, które możemy podziwiać właśnie z przełomu XIX i XX wieku, zachowały ten styl architektoniczny, no, który właśnie jest tak wyjątkowy dla nas, ponieważ jest to zabudowa oryginalna, zachowana i całe jakby tutaj zabytkowe centrum Iwonicza Zdroju jest wpisane do rejestru zabytków, czyli tak naprawdę podejmując jakiekolwiek działania ingerujące w tą przestrzeń, muszą być one realizowane w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. To jakby daje też taki walor bezpieczeństwa, dlatego żeby zachować ten wyjątkowy charakter właśnie tych willi uzdrowiskowych, tej elegancji.
9: Trendy z tobą i dla ciebie.
2: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w

0: byśmy Cię, Boże, chwalili.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa.

Kochani, serdecznie Was witam na wspólnej Eucharystii. Witam również wszystkich osoby starsze, chore, cierpiące, które się z nami łączą przez Radio Trendy i przez łącza internetowe, aby uczestniczyć w tej Eucharystii. Każdy z nas przynosi swoje intencje, aby je przedstawić Panu Bogu. Obecna msza święta sprawowana jest za żyjących i zmarłych, polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej oraz za świętej pamięci Władysława Szarej. Abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą wiarę, przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszył myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty przez łaskę przebrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności i błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy.

0: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przychodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia przyszedł Elizeusz, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi: co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi: niestety ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem i powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Oto słowo Boże.
1: Ogólnie.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wierząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będzie.

Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem. Ogłaszajcie dzieła potęgi tego, który was wezwał do

0: Jezus powiedział do swoich apostołów, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, sprawiedliwego nagrodę otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swej nagrody. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Kochani bracia i siostry, w Chrystusie Panu, drodzy osoby starsze, cierpiące, chore, które się z nami łączycie w tej Eucharystii. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o kobiecie, do której przychodził prorok Eliasz, którego ugościła. Ta osoba była starsza, nie mająca dzieci. W czasach Starego Testamentu nie mieć dzieci to było przekleństwo do Boga. To Bóg nie błogosławił takiej kobiecie, takiej rodzinie. Ona ugościła Eliasza, ale była strapiona. Eliasz pyta, co możemy jej uczynić, aby za to, że nas przyjmuje do swego domu. Nie ma dziecka, nie ma potomka. Eliasz wypowiada, za rok będziesz pieściła dziecko. Będziesz szczęśliwa. Za gościnę Pan Bóg wynagradza. Pan Bóg daje łaski. Kiedy jesteśmy otwarci na drugiego człowieka i na jego potrzeby. I to możemy doświadczyć również w naszym codziennym życiu. Kiedy przyjmujemy gości pod swój dach. Nie tylko z okazji urodzin czy imienin, ale kiedy tak normalnie sąsiadka przyjdzie do sąsiadki. Kiedy razem porozmawiają, powiedzą o swoich strapieniach, to zobaczmy, że więź między ludźmi się zacieśnia. Ale również to powoduje tym, że nawzajem sobie mogą pomagać. W drugim czytaniu słyszeliśmy o tym, że Jezus, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, który zanurzył nas w swojej śmierci i zmartwychwstaniu poprzez sakrament Chrztu Świętego, daje nam życie wieczne. To przez Niego jesteśmy złączeni z Jego Ojcem, ze samym Bogiem. Ale również, kiedy przychodzimy do Jezusa, i kiedy staliśmy się Jego dziećmi, On nas uzdrawia z naszych grzechów, nas wyzwala. I kiedy klękamy do kratek konfesjonału, Bóg nam przebacza nasze grzechy. Bo kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał, samego Ojca. Przychodzimy na Eucharystię, aby się z Nim również spotkać. Aby nasza więź z Jezusem ją pogłębić. Nie przychodzimy dlatego, bo tak trzeba. Ale chcemy z Jezusem być w relacji, w dobrej relacji. Tego, kochani i bracia, się trzeba nam. Ciągle odnawiać relacje z naszym Ojcem poprzez Jezusa Chrystusa, który daje nam życie wieczne. W Ewangelii Jezus mówi, przygotowuje swoich apostołów do misji. I pewien Brytyjczyk, który przyjechał do Polski, by uczyć języka polskiego. Wszystko zaczęło się w Londynie, gdy był w kawiarni i zobaczył młodą kobietę. Było to w latach 90. ubiegłego stulecia. Rozpoczęła się rozmowa i okazało się, że kobieta pochodzi z Polski. Trwała transformacja ustrojowa, a ona mówiła, że jej ojczyzna potrzebuje nauczycieli języka angielskiego. Sama nie mogła wrócić do kraju, ale namówiła go, aby pojechał do Polski i uczył angielskiego. Był do tego przygotowany, ukończył studia i odbył praktyki. Był zawodowym nauczycielem języka angielskiego. Pojechał więc do Polski. Jednym z jego pierwszych uczniów był ksiądz. I tak zaczęła się jego przygoda z katolicyzmem. Był zachwycony wiarą, pogłębiał ją i szybko wzrastał duchowo. Jego rodzice byli Anglikami, niezbyt praktykującymi. Gdy dowiedzieli się, że został katolikiem, na 2 lata zerwali z nim kontakt. Ucząc języka angielskiego, sam nauczył się języka polskiego. W 2000 roku pojechał na pielgrzymkę na Światowe Dni Młodzieży do Rzymu. Jak sam mówi, szukał odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w jego sercu. W drodze powrotnej został zapytany, czy znalazł odpowiedź. Odpowiedział tak. Chcę zostać księdzem. Ale jak powiedział, nie w Polsce, bo wy macie wystarczająco dużo księży, lecz swojej ojczyźnie. Dla jego rodziców było to kolejny szok. Nie chcieli zaakceptować jego decyzji. Został jednak księdzem. Poznanie Chrystusa i zachwycenie się Nim doprowadziło go do takich decyzji, mimo że jego najbliżsi patrzyli na to zupełnie inaczej. Gdy zwyciężyło przywiązanie do najbliższych, prawdopodobnie nigdy nie odbył takiej drogi wiary. Kto bardziej miłuje ojca, matkę, siostrę, brata, nie jest w niegodzie, mówi Chrystus dzisiaj Ewangelii. To nie znaczy, że mamy nienawidzić swoich najbliższych i swoich rodziców, ale miłość do swoich najbliższych rodziców wypływa z miłości do Jezusa. Kto poda kubek zimnej wody, nawet na temu, który jest moim uczniem, nie utraci swojej nagrody. Dlatego, kochani bracia i siostry, jakże trzeba nam ciągle odnawiać naszą relację z Jezusem.

powiązałem. Czy staję na modlitwie, na Eucharystii, pełen świadomości tego, z kim się spotykam, że spotykam się z moim Panem, który mnie kocha, który mnie prowadzi, który daje mi swoje przykazania po to, abym nie błądził, ale po to, abym był dobrym chrześcijaninem, pełen miłości i dobroci. Tego chciałbym prosić się Pana Jezusa, tej Eucharystii, aby nam dopomagał w naszej codzienności, aby udzielał nam darów miłości, które tak często nam brakuje. Dzisiaj człowiek jest znerwicowany, ciągle gdzieś goni, trudno mu się gdzieś zatrzymać na chwilę. A przy nim chcielibyśmy nie tylko odpocząć, ale również czerpać tego źródła miłości, właśnie tą dobroć, którą On chce nam dać każdego dnia. Amen.

Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Ziemi i wszystkie rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przez wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzona, niestworzona, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego ciał z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale, sądzi żywych umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jedny święty powszechny apostolski Kościół,

0: Z otwartym i ufnym sercem przedstawmy Bogu Wszechmogącemu nasze prośby.
1: Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby stałość wiary oraz autentyczne świadectwo życia wszystkich ochrzczonych opromieniły świat i uczyniły go lepszym. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zaangażowanych w podejmowanie decyzji dotyczącej codziennej ludzkiej egzystencji, aby nie sprzeniewierzali się swojemu posłannictwu, jakim jest służba na rzecz dobra wspólnego. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za studiujących i wykładających teologię, aby naukowe zagłębianie tajemnic Bożych pozwoliło im jeszcze bardziej zbliżyć się do samego Boga, poznać i uwielbić Jego przymioty. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za dzieci, które w tym roku po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii, oraz za młodzież umocnioną sakramentem bierzmowania, aby z bliskości Chrystusa czerpali radość i entuzjazm życia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby miłosierny Bóg za dobre czyny nagrodził ich szczęściem i radością przybywania.

0: w niebieskiej chwale. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za nas i za naszą wspólnotę, aby rozpoczęty okres urlopowo-wakacyjny stał się okazją do czynienia dobra, pozwalającego wysławić wierność i łaskawość Boga, Stwórcy i Odkupiciela, świata oraz człowieka. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za żywych i zmarłych polecanych w codzień mszy świętej i wieczystej, jak również za zmarłego Władysława. Ciebie prosimy. Wszechmogący i miłosierny Boże, prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw. Dodaj nam mocy i obdarz nas wieloma dobrodziejstwami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Sprawa

0: Za prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Cię wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami, wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:
1: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów.

0: naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego jestem przed Tobą i zjednoczenie z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał ze sen na apostół Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głośnij śmierć Twoją, Panie Jezu.

Pominając śmierć i zmartwychwstań Twego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności

0: Wybaw nas, Panie, zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze w wolnym grzechu i bezpieczną wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje, Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W duchu wzajemnej miłości przekaźcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży, który gładzisz

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciao.

usta ci chleba, utajiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam. Gdzieś przygarną łotra do twych niebios mrak. Jak niewierny Tomasz, twych nie szukasz.

słowo ją tu do wszystkich nas, jedną kroplą może, obym

Ogłoszenia duszpasterskie. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe o godzinie 17.30 oraz na apele maryjne o godzinie 21.00. Wraz ze wspólnotami modlitewno-ewangelizacyjnymi zapraszamy na wieczór uwielbienia z Maryją dziś o godzinie 19.30. W poniedziałek obchodzimy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Zbierana w tym dniu tasa przeznaczona jest na potrzeby kurii rzymskiej, tak zwane Święto Pietrze. W tym dniu w naszej bazylice można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Pierwszą środę miesiąca chcemy w naszym sanktuarium uczcić świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny. W najbliższą środę o godzinie 10.30 zapraszamy na mszę świętą wotywną o świętym Józefie, a następnie na modlitwy do świętego Józefa. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w pierwszy piątek od 6.30 do 18.30. W pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 10.00 różaniec, później msza święta i po mszy świętej 15-minutowa medytacja nad tajemnicami różańca świętego. W dniach od 6 do 9 lipca w naszym sanktuarium odbywać się będzie 39. spotkanie, saltyńskie spotkanie młodych. Serdecznie zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Zapraszamy, zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Zachęcamy do zapisywania się w kaplicy lub na stronie internetowej na jedną konkretną godzinę czuwania. Kochani umocnieni, dziękuję naszego Pana Jezusa Chrystusa, umocnieni Jego miłością, chciejmy tą miłość zanieść do naszych domów, do naszych rodzin, wszędzie tam, gdzie tej miłości brakuje. Bóg zapłać wam za wspólną modlitwę, udział tej Eucharystii. Jeszcze raz z tego serca pozdrawiam wszystkie osoby starsze, chore, cierpiące, które się z nami łączyli przez radio Trend. Życzę wam dobrego dnia, chociaż gorącego, no, ale dobrego dnia. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.
3: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.
4: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Reklama.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołane wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze znów z sukcesem, a dziś wieczorem mają ostatni mecz w Gliwicach. Agnieszka Trajanowska-Bis. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostały bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar i poszkodowanych może być znacznie wyższy. Ponad 100 strażaków walczyło do wieczora z pożarem, który wybuchł w hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Strażacy apelowali do mieszkańców o niewychodzenie z domów. Ogień objął całą halę produkcyjną, w której mieściła się też stacja diagnostyczna pojazdów. Strażakom udało się ochronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi została przetransportowana do szpitala. Jej stan oceniono na dobry. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na torze Służewieckim w Warszawie. W ten weekend organizatorzy na wniosek Komisji Technicznej zdecydowali, że zarówno dzisiejsze, jak i niedzielne starty zostały odwołane. To pierwszy przypadek w historii toru, że wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
2: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
1: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Polscy siatkarze pokonali Niemcy 3-1 w swoim trzecim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni w pierwszym swoim spotkaniu pokonali Belgię, potem Turcję. Dziś o 20 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Argentyną.

0: największe upały w tej fali upałów do nawet 42 stopni mają wskazywać termometry na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze będzie od 34 do 39 chłodniej, na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich około 30 stopni. Niebo bezchmurne, burza możliwa późnym popołudniem na północnym zachodzie Polski.
1: Reklama.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
1: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.

Reklama. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
2: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
3: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
4: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
1: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
5: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niepochodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
6: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
1: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki, demonstracje. Protesty krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz. RPA Kanada, teraz już przegrywający, odpada.

0: Już teraz w całym kraju jest powyżej 25 stopni, miejscami około 30, a w najgorętszym momencie dnia dzisiaj około 40, na zachodzie Polski nawet 41-42. Na krańcach zachodnich możliwe też burze. Jutro ciąg dalszy, nadal bliżej 40 stopni i burze możliwe w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
1: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.

0: Elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału, możliwe są także burze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuje je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działać hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Nie warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
1: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
3: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
1: I jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.

Oprócz ekstremalnego upału możliwe są dziś, a także jutro, burze. Dzisiaj głównie na zachodzie Polski, a jutro już prawie w całym kraju. Miejscami może towarzyszyć im ulewny deszcz i porywisty wiatr. A temperatura na zachodzie dzisiaj, uwaga, do 42 stopni. Jutro nadal tak bardzo duże upały.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
7: Dzień dobry, witam serdecznie w pierwszą wakacyjną niedzielę. Dzisiaj mamy Dzień Szwagra. A kim ten szwagier jest? Dlaczego zasługuje na własne święto? To mężczyzna, który musi znosić rodzinne żarty, uczestniczyć w niekończących się dyskusjach i udawać, że rozumie wszystkie wewnętrzne rodzinne kody. Dzień Szwagra to moment, aby docenić jego cierpliwość i wysiłek w budowaniu relacji z nową rodziną. To teraz dla wszystkich szwagrów chałupy welcome to i Zbigniew Wodecki na naszej antenie. A za chwilkę godzina z samorządem. Dzisiaj gościem będzie Marek Rączka, wójt gminy Żeraków. Będziemy rozmawiać o dużych inwestycjach drogowych, ale też takie, które ułatwią nam rekreację. Zapraszam za chwilkę.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
1: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
2: Dzisiaj gościem programu jest Marek Rączka, wójt gminy Żeraków. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Panią, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Trendy.
2: Zaczniemy sobie dzisiaj od takiej ciekawej inwestycji, ścieżek rowerowych. Gmina Żeraków jest liderem takiego projektu. Jakie są jego szczegóły?
3: Gmina Żeraków wraz z trzema samorządami sąsiednimi, czyli miastem Dębicą, gminą Dębica, jak również miastem i gminą Ropczyce, należy do Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Dla tego obszaru są dedykowane pewne środki na różne obszary działalności, między innymi na rozwój infrastruktury sportowej i w tym budowę ścieżek rowerowych. Tak między nami jesteśmy podzieleni, że za poszczególne obszary odpowiadają poszczególne samorządy, natomiast jeżeli chodzi o gminę Żeraków, jesteśmy właśnie liderem, jeżeli chodzi o budowę ścieżek rowerowych. Dwa miesiące temu podpisaliśmy porozumienie pomiędzy tymi samorządami, na podstawie którego rozpoczynamy budowę ścieżek rowerowych, które będą łączyć swoim przebiegiem te samorządy. I pierwszy etap, jeżeli chodzi o gminę Żeraków, to jest, zaczyna się na moście na Zawierzbiu, czyli łączy z miastem Dębicą, następnie wałami wzdłuż Wisłoki, będzie przebiegał przez Zawierzbie, Wolę Żerakowską, Żeraków, Wolę Żerakowską, Bobrową, aż do mostu w Brzeźnicy, czyli połączenie z gminą Dębica. To będzie odcinek około 10 kilometrów, częściowo po wałach przeciwpowodziowych, częściowo wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, częściowo będą to budowane nowe ścieżki, oczywiście o nawierzchni bitumicznej, jak również wyznaczane pasy dla rowerów wzdłuż tych ciągów dróg już istniejących. Gmina Żeraków jest liderem, my ten przetarg będziemy organizować, my będziemy rozstrzygać, natomiast poszczególne samorządy na terenie swoim będą już realizować poszczególne zadania. Gwoli ciekawości tylko tyle powiem, że drugi obszar, który również jest objęty dofinansowaniem poprzez Dębicko-Ropczycki Obszar Funkcjonalny, to jest akurat tutaj liderem są Ropczyce, ale razem z nami realizujemy tutaj projekt rozwój infrastruktury kulturalno-oświatowej. Oni będą budować całkiem nową bibliotekę, natomiast u nas będzie rozbudowa Centrum Kultury i Promocji Woli Żerakowskiej. Otworzyliśmy kiedyś oferty złożone w przetargu. Było 16 ofert. Myślę, że oferta, która jeżeli okaże się poprawna, mieści się poniżej progu naszego zamówienia, pozwoli na to, żeby za niedługo przystąpić do rozbudowy, przebudowy i rozbudowy tego naszego Centrum Kultury w Woli Żerakowskiej.
2: To zapytam, na czym miałaby polegać ta przebudowa?
3: To jest, obecny budynek będzie całkowicie przebudowany. Na dzień dzisiejszy będą jak gdyby wybudowane dwie kondygnacje. Częściowo sala obecna, świetlica, która tam w tym starym budynku funkcjonuje, będzie podzielona na dwie kondygnacje, na którym będą się znajdować różne pracownie artystyczne, natomiast do tego budynku będzie dobudowana całkiem nowa sala audiowizualna ze sceną, z odpowiednim nagłośnieniem, ze składaną widownią, także będzie można tam organizować różnego rodzaju na przykład koncerty, natomiast jeżeli będzie potrzebna sala na przykład do jakichś zajęć dla dzieci czy dla mieszkańców, to wtedy ta widownia będzie składana i będzie pełnić takie funkcje.
2: Zaczęliśmy od komunikacji rowerowej, przejdźmy teraz do komunikacji drogowej. Jakie takie najważniejsze inwestycje są obecnie realizowane w tej sferze?
3: Akurat jeżeli chodzi o zadania w obszarze drogowym, w tym roku mamy trochę mniej, bo na dzień dzisiejszy przygotowujemy się do realizacji z rządowych funduszy przebudowy drogi w Straszęcinie, na którą dostaliśmy dofinansowanie w wysokości około 2 milionów złotych. Będziemy odcinek 500 500-metrowy na strefie przemysłowej przebudowywać całkowicie. Będzie to droga z nową podbudową, z wydzielonymi ścieżkami rowerowymi, przejściami dla pieszych, chodnikami. No i oczywiście pasem jezdni, ponieważ okazało się, że jeszcze pod ziemią znajdują się przewody energetyczne, które muszą być przebudowane. W tym momencie kończymy te prace przygotowawcze, przygotowujemy właśnie przełożenie tych instalacji i potem przystąpimy już do właściwej pracy. I to jest jedno z grubszych takich zadań, natomiast na dzień dzisiejszy wykonaliśmy w ostatnim okresie za około 500 000 zł przebudowę i nawierzchnie bitumiczne w miejscowości Zawierzbie na 3 lokalnych drogach dojazdowych do poszczególnych osiedli. Zadeklarowaliśmy również dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Żyraków, przebudowy w ciągu drogi powiatowej. Dofinansujemy tutaj starostwo w wysokości około 100 000 zł. Drugie oni dają, bo takie mamy umowy, że 50-50 finansujemy. I również czekamy na propozycje czy ogłoszenie naborów na wykonanie robót drogowych w ciągach czy to powiatowych, czy naszych gminnych. Oczywiście złożyliśmy środki, wniosek o dofinansowanie dróg z funduszu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. I też będziemy chcieli realizować w tym obszarze.
2: Gmina dba także o sferę wodno-kanalizacyjną. Jakie inwestycje są w fazie projektowej na przyszłość, taki temat?
3: To trzeba tutaj się pochwalić tym, że gmina Żyraków praktycznie w 100% jest wodociągowana, mamy swoje ujęcia wody, jak również skanalizowana gdzieś na poziomie 95-97%, gdyż wiele lat temu przystąpiliśmy do realizacji tych inwestycji, kiedy była możliwość pozyskania różnego rodzaju środków zewnętrznych i dzięki temu, że udało się to uzyskać, mamy i swoją kanalizację, swoje oczyszczalnie ścieków, swoje stacje uzdatniania wody. I na dzień dzisiejszy oczywiście gmina cały czas się rozbudowuje, powstają nowe osiedla mieszkaniowe, gdzie mieszkańcy oczywiście oczekują na pełną infrastrukturę, jeżeli chodzi o budowę wszystkich mediów, które są dla nich potrzebne i niezbędne. Na dzień dzisiejszy projektujemy w zakresie kanalizacji w kilku miejscowościach lokalne, powiedzmy, sieci, tak żeby dla nowo powstałych osiedli mieszkaniowych można było tą kanalizację doprowadzić, podłączyć domy, które się w ostatnim okresie tam wybudowały. To dotyczy kilku miejscowości, między innymi Bobrowa Wola, Wiewiórka, Góra Motyczna, Straszęcin, Żyraków, czyli tam, gdzie jest najintensywniejsza zabudowa. Niemniej jednak dla pojedynczych domów również projektujemy sieci, bo cały czas nasza gmina, pomimo tego, że od kilku lat obserwujemy, zresztą nie tylko u nas w gminie, nie jest to problem tylko gminy Żyraków, obserwujemy demografię, ujemny przyrost naturalny, a w naszej gminie ludzi przybywa, czyli jest dużo ludzi, zamieszkuje na naszym terenie, budują domy mieszkalne i przeprowadzają się do naszej gminy i oczywiście oczekują tej infrastruktury.
2: Właśnie, gmina przyciąga nowych mieszkańców, ale też dba o przedsiębiorców. Jakie działania są realizowane, by ich przyciągnąć również?
3: Aby można było na teren gminy przyciągnąć czy mieszkańców, czy również przedsiębiorców, musimy przygotować odpowiednią infrastrukturę. Na pewno dużym plusem jest to, że na terenie naszej gminy jest zjazd autostrady A4 Dębica Zachód, który jak gdyby otwiera okno na świat dla tych, którzy tutaj chcą mieszkać, dla tych, którzy chcą tutaj prowadzić swoją działalność. Strefy przemysłowe, jakie funkcjonują na terenie naszej gminy, to głównie można patrzeć w kierunku Straszęcina, Żyrakowa, jak również Zawierzbia, bo wzdłuż łącznika łączącego właśnie miejscowość Straszęcin ze zjazdem z autostrady, wzdłuż tego łącznika, gdzie również znajdują się grunty należące do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tam mamy uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu usługowo-przemysłowym i to upraszcza dla potencjalnych przedsiębiorców możliwość rozpoczęcia działalności w określonym obszarze. Na dzień dzisiejszy w Straszęcinie projektujemy, znaczy jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Być może za kilka lat powstanie tam potężne centrum logistyczne, które produkuje opony i który tutaj z uwzględnieniem wszystkich możliwości również obniżających emisję spalin, bo planowany jest przewóz z fabryki do tego centrum logistycznego samochodami o napędzie elektrycznym. Być może takie centrum powstanie, znaczy mam nadzieję, że powstanie, bo wszystkie działania, które my jako gmina podjęliśmy w kierunku przyjęcia planu dla tego obszaru zagospodarowania przestrzennego, trwają obecnie prace. Także to jest jedna sprawa. Odpowiednie plany zagospodarowania przestrzennego, również infrastruktura, ta, która jest po naszej stronie, to są przede wszystkim wodociągi, to jest kanalizacja, no i oczywiście drogi dojazdowe. Myślę, że sieć dróg dojazdowych gminnych w powiązaniu z drogami powiatowymi, które również przebiegają po terenie naszej gminy, jest dość rozbudowana i można łatwo wszędzie dojechać.
2: Na tym temacie na razie zakończymy. Do rozmowy z wójtem gminy Żeraków, Markiem Rączką, wrócimy za chwilkę po przerwie i teraz troszeczkę pogramy.
1: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
6: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia.
7: W Jarosławiu. I'm feeling bold in somewhere I know where.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Wracamy do rozmowy z Markiem Rączką, wójtem gminy Żyraków. Panie wójcie, kolejny temat. Gmina pozyskała dofinansowanie na taki projekt wsparcie procesów adaptacyjnych pracowników Urzędu Gminy Żyraków. Na jakie zmiany w urzędzie przełożą się te środki?
2: Tak, podpisałem porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy, bo on jest instytucją, która nam te środki przekazuje. To jest dofinansowanie na poziomie ponad 600 tysięcy złotych. To zadanie polega na wymianie u mebli, głównie tutaj mówimy o meblach, o biurkach, o fotelach, które mają spełniać wszystkie wymagania przepisów i BHP-owskich, i ergonomii pracy stanowiskowe dla pracowników. Mamy również wyznaczyć strefę ciszy, wymianę drzwi na terenie gminy i również zamontowanie sieci klimatyzacji w tych pomieszczeniach, w których jej na dzień dzisiejszy nie ma, jak również zabezpieczenie zaplecza socjalnego dla pracowników. To oczywiście spowoduje poprawę warunków pracy dla naszych pracowników z jednej strony, z drugiej strony na pewno będzie przyjazne dla naszych klientów, a naszymi klientami są wszyscy mieszkańcy naszej gminy.
1: Wiosna i lato to taki czas, kiedy te zjawiska atmosferyczne powodują różne sytuacje, na przykład podtopienia. W jaki sposób jednostki OSP przygotowane są na rozwiązywanie takich sytuacji?
2: Na terenie gminy Żyraków funkcjonuje 13 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego 4 są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Jak wiemy, to są ludzie, którzy ochotnicy, którzy z własnej woli zadeklarowali się niesienie pomocy w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach awaryjnych, wtedy, kiedy zachodzi potrzeba. Ochotnicze straże pożarne oczywiście kojarzą się wszystkim z pożarami, z gaszeniem pożarów, natomiast te zagrożenia na dzień dzisiejszy zmieniają się całkowicie. Tych pożarów jest coraz mniej, natomiast coraz więcej jest lokalnych zagrożeń. To o różnym charakterze, to mogą być wypadki, to mogą być jakieś powalone drzewa, ale również i nagłe burze, które powodują lokalne podtopienia, kiedy zachodzi potrzeba zabezpieczenia domostw przed miejscowym podtopieniem. Mamy na terenie gminy takie dwa potoki, które spokojnie sobie płyną przez zdecydowany okres roku. Natomiast kiedy przyjdzie jakaś intensywna burza, nagły opad, powodują w ciągu krótkiego czasu wezbranie i przepływając przez nasze miejscowości, czy to jest potok Wiewiórecki, czy to jest potok Bobrowski, powodują lokalne podtopienia. Na dzień dzisiejszy pracujemy tutaj, wybudowaliśmy zbiorniki retencyjne, które ograniczają ten spływ wód taki nagły. Jeszcze czekamy na budowę suchego polderu, ale wracając do strażaków, na dzień dzisiejszy to oni są w pierwszym rzucie, kiedy niosą tą pomoc, kiedy pomagają w ochronie przed zalaniem. Dużą pomoc otrzymaliśmy w zeszłym roku ze środków rządowych w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Ponad 1 000 000 złotych otrzymaliśmy dofinansowania. Do tego dołożyliśmy 20% własnych środków. Dzięki temu kupiliśmy bardzo ważne rzeczy, które między innymi w tego typu zagrożeniach są przydatne. Workownice do worków, która w dużym stopniu odciąża pracę ludzi. Kupiliśmy ciągnik do przewozu, ciągnik z przyczepą do przewozu czystej wody pitnej. Również kupiliśmy koparkę, która służy do przetykania zatkanych rowów zamulonych i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które agregaty prądotwórcze, przenośne oświetlenia, zestawy oświetleniowe, które również można użyć w porze nocnej, kiedy zachodzi taka potrzeba. Więc to są wszystko rzeczy, które są potrzebne w sytuacjach kryzysowych i które mam nadzieję, że nie będą potrzebne do używania, bo zawsze to się wiąże ze stratami wśród mieszkańców naszej infrastruktury, ale jesteśmy przygotowani tak, żeby w pierwszym rzucie wykorzystać również strażaków do niesienia tej pomocy.
1: Tak, panu mówił OSP kojarzy się z pożarami, jednak OSP Bobrowa jest takim przykładem, że to działa społecznie. Jednostka złożyła wniosek o budowę placu zabaw. Miejsce to już powstało, więc jakie są szczegóły tego miejsca?
2: Działalność ta statutowa, która mówi o właśnie niesieniu pomocy, również działalność w sferze społecznej. Właśnie gmina Żyraków należy do lokalnej grupy działania Prowent w Mielcu, która ogłosiła nabór na budowę placów zabaw i taki wniosek złożyła właśnie jako Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowej, dzięki której otrzymaliśmy 100% dofinansowanie tej inwestycji. Ona zamknie się kwotą niemalże 400 tysięcy złotych. Jeżeli pogoda pozwoli, dokończyć już i prace kosmetyczne praktycznie przeprowadzić do najbliższej soboty, to wówczas w ramach tych uroczystości, które w sobotę będziemy, najbliższą sobotę 13 czerwca obchodzić, to również nastąpi otwarcie tego placu zabaw, który będzie służył dzieciaczkom nie tylko Bobrowej, ale również sąsiednich miejscowości naszej gminy.
1: Jeśli jesteśmy już przy uroczystościach czy różnych wydarzeniach kulturalnych, zawsze widzimy tam koła gospodyń wiejskich. W jaki sposób gmina wspiera pani, które działają w tych kołach?
2: Oczywiście to jest też ważna część naszego społeczeństwa, czyli wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, tak jak z jednej strony są to stowarzyszenia typu Ochotnicze Straże Pożarne, również mamy tutaj koła gospodyń wiejskich czy inne stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy, które również realizują pewne zadania, które są przypisane samorządowi gminnemu i wówczas, jeżeli takie zadania realizują, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są jak gdyby ich działalność jest wsparciem dla nas, wówczas również dedykujemy im środki, które pozyskują, dzięki którym mogą przygotować te uroczystości. Można wymienić w ciągu roku kilka uroczystości, w których bardzo aktywnie się angażują nasze panie, ale i też i panowie, bo też do tych stowarzyszeń czy do kół gospodyń wiejskich również oczywiście w mniejszej ilości, ale również należą panowie i zawsze dzięki nim mamy pięknie zastawione stoły, pyszne poczęstunki. Także to wszystko jest również realizowane wspólnie, na co otrzymują od nas, od samorządu gminnego, odpowiednie środki.
1: W jaki sposób gmina wspiera osoby starsze, ale też osoby, które mają problemy na przykład ruchowe, z dostępnością do usług?
2: Realizujemy kilka tematów poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla naszych seniorów, którzy wymagają takiej potrzeby, czy to są asystenci osób starszych, czy to są na przykład opieka wytchnieniowa, gdzie można skorzystać z pomocy osób, które zastępczo opiekują się takimi osobami chorymi, wtedy kiedy ich opiekunowie mają chwilę wolnego czasu, chwilę wytchnienia. Również realizujemy tutaj takie zadanie polegające na tym, że dla kilkunastu naszych mieszkańców otrzymali takie opaski alarmowe, które noszą ze sobą w momencie, kiedy zajdzie potrzeba udzielenia im pierwszej pomocy, czy wezwania pierwszej pomocy, mogą po prostu poprzez naciśnięcie przycisku taką pomoc wezwać. I również staramy się tutaj poprzez właśnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wszystkich, którzy wymagają, którzy potrzebują, którzy zgłaszają takie potrzeby, również objąć tą opieką.
1: Czerwiec to jest taki miesiąc, kiedy włodarze samorządowi otrzymują przez Radę absolutorium za działania w poprzednim roku. Jakie najważniejsze właśnie te działania mógłby pan wymienić, które zdarzyły się w ubiegłym roku właśnie?
2: No kilka inwestycji, znaczy głównie tutaj w roku 2025 zakończyliśmy kilka inwestycji, czy kilkanaście inwestycji drogowych, które były realizowane w przeciągu dwóch poprzednich lat, to te właśnie zadania inwestycyjne. Również budowaliśmy żłobek, który zacznie pracować od września. Drugi żłobek już na terenie naszej gminy, jak również otworzyliśmy w Zasowie nowe przedszkole. To są te główne takie zadania, które inwestycyjne, które były w zeszłym roku zrealizowane, które oddaliśmy dla społeczeństwa na rzecz i one będą pracować, czy to dla młodszych, czy dla starszych, i gdzie będą mogli swoje zajęcia tam być realizowane. Czerwiec, tak, czerwiec to jest miesiąc, kiedy samorządy ogłaszają sesje absolutoryjne. Akurat w naszej gminie to się zdarzyło jeszcze w maju, 27 maja. Wówczas odbyła się sesja absolutoryjna, gdzie było podsumowanie pracy samorządu. Oczywiście ono ma wymiar taki, że to organowi wykonawczemu, czyli w tym momencie wójtowi, udziela się czy to wotum zaufania, czy absolutorium. To wotum zaufania i absolutorium zostało udzielone wójtowi. Natomiast ja jako wójt samodzielnie na pewno tych zadań nie mógłbym zrealizować, gdyby nie cała rzesza ludzi, którzy razem ze mną realizują te zadania. To są wszyscy pracownicy Urzędu Gminy, to są wszyscy pracownicy jednostek organizacyjnych z kierownictwem, z pracownikami szeregowymi, wszystkie placówki oświatowe, także na to absolutorium składa się praca wszystkich ludzi, którzy w samorządzie są zaangażowani.
1: Gmina też dba o promocję. W najbliższym czasie odbędzie się festyn promocyjny gminy Żyraków. Jakie są szczegóły tego wydarzenia?
2: No, tradycyjnie jak co roku organizujemy festyn promocyjny. On się odbywa właśnie końcem roku szkolnego, początkiem wakacji. Również u nas następną sobotę taki festyn promocyjny będzie miał miejsce na stadionie w Żyrakowie, gdzie będzie wiele atrakcji przygotowanych również dla starszych, dla młodszych. Gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk. Myślę, że nie trzeba tutaj tej osoby, tego artysty przedstawiać. Wszyscy go dobrze znają. Myślę, oczywiście zakładając, że będzie wyśmienita pogoda, myślę, że wszyscy będziemy się dobrze bawić i zapraszam już dzisiaj na to wydarzenie do Żyrakowa.
1: Nam nie zostaje nic innego, jak dołączyć do zaproszenia. Marek Rączka, wójt gminy Żyraków, był dzisiaj gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję pani, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom.
0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko twojego powiatu, twojego miasta, twojej gminy.
1: I to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze przedpołudnie. Program Godzina z Samorządem na czas wakacji znika. Wracamy we wrześniu, a teraz przed mikrofonem Gosia Mikoś, najlepsze hity i najciekawsze informacje. Dziękuję bardzo i dobrej wakacyjnej niedzieli życzę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
2: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
3: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
2: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
1: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci. Nie zawodzą gwiazdy. Czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.

0: Już powyżej 30 stopni w całej Polsce, a na zachodzie w najgorętszym momencie będzie 42. Na zachodzie też możliwe dzisiaj burze. Jutro w centrum i na wschodzie nadal około 40 stopni. Na zachodzie już temperatura spadnie, no spadnie, do około 30. Jutro burze mogą przechodzić przez cały kraj.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.

Dzień dobry, witam serdecznie w słoneczną, cudowną, no gorącą niedzielę z Trendy Radiem. Wracamy do Was w najlepszym letnim nastroju. Wakacje oficjalnie wystartowały, a to oznacza tylko jedno. Czas wrzucić luźniejszy bieg i cieszyć się wolnymi chwilami, a skoro o pełnym luzie mowa, to na naszym pokładzie melduje się zaraz król lat 90. Doktor Alban, głośno przypomnij, że to Wasz czas, Wasz dzień i Wasze zasady. Przed Wami ponadczasowy hymn wolności. It's my life.

0: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Weekend Radio na wakacjach.
1: Zmieniamy na chwilę kierunek i obieramy kurs na północ, bo właśnie dziś przypada święto Marynarki Wojennej. Z tej okazji wszystkim marynarzom, podoficerom i oficerom życzymy zawsze bezpiecznych powrotów do macierzystych portów i tradycyjnie stopy wody pod kilem. A Wam życzę, żeby ta niedziela upływała w rewelacyjnych, głębokich i wyłącznie pozytywnych muzycznych falach, a te fale na orzeźwienie dzisiaj się nam na pewno przydadzą. Zostańcie z nami, bo na pokładzie Trendy Radia nudy nie ma.

0: Mamy dzisiaj ważną informację dla mieszkańców Gorlic. Tutaj Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej na ulicy Tadeusza Kościuszki dzisiaj do godziny 20 odczuwalny będzie spadek ciśnienia, a wraz z upływem czasu nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie całego miasta. Ze względu na usytuowanie terenu mieszkańcy dzielnic oraz osiedli położonych w wyższych rejonach miasta oraz w dalszej odległości od zapasowych zbiorników wody pitnej w pierwszej kolejności odczują przerwę w dostawie wody. Są to ulice Słoneczna, Halera, Węgierska, Łokietka, Pocieszka, Słowacka, Korczaka, Krakowska, Rynek oraz Ościenne gminy. MPGK w Gorlicach prosi o racjonalne korzystanie z wody oraz magazynowanie jej zgodnie ze swoimi potrzebami.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

Czas na kolejną porcję muzycznej energii, która idealnie podkręci ten niedzielny czas. Przenosimy się do końcówki lat 90. Czy wiedzieliście, że niemiecka formacja Squeezer, którą za chwilę usłyszycie, słynęła z niesamowicie barwnych, wręcz kreskówkowych teledysków, a ich single podbijały europejskie listy przebojów jeden po drugim. Przypomnijmy sobie ten świetny, taneczny klimat. Oto Squeezer i energetyczne What Will I Do na antenie Trendy Radia, wakacje w pełni.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty, chcą wyższych podwyżek niż 3%. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m2. Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi pod Berlinem. Popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje, uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
2: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
1: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
3: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
1: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy pogodowe doniesienia. Dzisiaj nie inaczej niż wczoraj. Bezchmurne niebo, dużo słońca i bardzo wysokie temperatury. Dzisiaj te temperatury to ponad 35-36 stopni, przy odczuwalnych nawet do 40. Jest prawie bezchmurnie, do tego ciśnienie atmosferyczne 1018 hektopaskali, wilgotność powietrza 35%, a termika podpowiada nie inaczej, jest upalnie i sucho, biometr mamy niekorzystny. Najbliższa noc również bardzo ciepła z temperaturami powyżej 20 stopni, a jutro ciąg dalszy upałów. Ponad 36 kresek. Wciąż będzie nam bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj wieje z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 25. Jutro prędkość wiatru podobna, ale powieje z północnego zachodu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. Oh.

Lato pokazuje swoje najgorętsze oblicze, więc mam dla Was szybki, niedzielny poradnik przetrwania. Zapomnijcie o ciężkich potrawach. Dziś rządzą chłodniki, arbuzy i litry wody z miętą oraz cytryną. A jeśli szukacie idealnego, orzeźwiającego miksu muzycznego, to mam coś, co postawi Was na nogi skuteczniej niż mrożona kawa. Niemiecki DJ Felix Jen wziął na warsztat kultowy projekt Kaskady. Efekt? Absolutny ogień, który idealnie pasuje do dzisiejszego dnia. Słuchamy Boy You Turn Me.

0: do Sanoka, bo tu trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wydarzenia. Dziś w godzinach porannych kobieta spacerująca ze swoim psem zauważyła na siatce ogrodzeniowej przedszkola na ulicy Sadowej zwłoki młodego mężczyzny. Na miejsce wezwano służby wraz z prokuratorem. Ciało zmarłego zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych, które mają wyjaśnić bezpośrednią przyczynę zgonu. Trendy Radio. Zawsze informujemy o tym, co ważne w naszym regionie.
1: Słuchasz Trend Radio.

0: Jak spędzić bezpiecznie wakacje i uniknąć zatruć pokarmowych? To ważne pytanie. Przede wszystkim chcąc uniknąć zakażenia na przykład gronkowcem czy salmonellą, należy zadbać o mycie rąk w ciepłej wodzie. O jakich zasadach musimy jeszcze pamiętać? Mówi Jadwiga Wójtowicz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach.
1: Najbardziej prozaicznym czynnością, którą możemy i powinniśmy wykonać, to jest przestrzeganie zasad higieny. Przede wszystkim myjemy ręce przed przystąpieniem do jakiegokolwiek przygotowania posiłku. Myjemy surowe owoce i warzywa. Dokładnie myjemy i przygotowujemy blat kuchenny czy deskę do przyrządzania posiłków. Ona też nie może być przypadkowa, wyciągnięta tak ad hoc, na przykład z bagażnika samochodu i zastosowana jako miejsce przygotowania posiłku. Szczególnie ważne jest też, aby oddzielnie przygotowywać posiłki z warzyw, mięsa i ryb.
0: Za zatrucie pokarmowe odpowiedzialne mogą być m.in. wirusy, bakterie, pasożyty czy toksyny gronkowca.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama!

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
5: Rykl.

0: Zaglądamy do naszego regionu, tym razem do gminy Jasło, bo tutaj mieszkańcy Warzyc i przybyli goście świętowali tegoroczne gminne sobudki w Warzycach wczorajszego dnia. Wydarzenie, które rozpoczęło się o godzinie 18, przyciągnęło tłumy uczestników poszukujących tradycyjnej rozrywki i nocy pełnej wrażeń. Organizatorzy zadbali o bogaty program artystyczny, łączący ludowe obyczaje z nowoczesnymi pokazami. A o szczegółach Wojciech Piękoś, wójt gminy Jasło.
1: Mieszkańcy tego chcą. Ta społeczność Warzyc, koło gospodyń wiejskich i strażacy i inne organizacje chciały, aby wrócić do korzeni związanych z Biankami, więc od kilku lat organizujemy tutaj właśnie ogólnogminne spotkanie w tym czasie. Nazywa się to Bianki. Tradycja związana z pleceniem Bianków jest. Także jeżeli tylko chcą mieszkańcy, to wszystko się udaje i tutaj w Warzycach to się udaje.
0: O zaplecze kulinarne i strefę gastronomiczną zadbało koło gospodyń wiejskich w Warzycach.
2: To najbardziej takie właśnie znane są proziaki. To jest zwykły taki placek, to jest po prostu soda, kefir, mąka, jajko, bardzo proste, bo to wiadomo, kiedyś były takie bardzo proste potrawy. I my jeszcze tak zrobiliśmy taki miks troszkę, że robimy na słodko lub na słono te nasze proziaki i one się dużym powodzeniem bardzo cieszą właśnie. Mamy też fuczki, takie placuszki też, która podstawowym składnikiem jest kapusta kiszona. I to też właśnie nasz specjał regionalny. Powiem tak, no i pierożki łemkowskie z serem wędzonym, także tych potraw mogłabym dużo wymieniać. I jak najbardziej, i te potrawy właśnie są tak bardzo rozkwitywane.
0: Sobudki to dawne słowiańskie święto ognia i wody związane z letnim przesileniem słońca. Odbywa się w najkrótszą noc w roku. Tradycyjnie towarzyszą mu widowiskowe obrzędy.

Jeśli w niedzielne popołudnie brakuje wam jeszcze odrobiny dynamiki, to zaraz wrzucimy najwyższy bieg. Mówi się, że mężczyźni nigdy nie dorastają, a jedynie ich zabawki robią się coraz droższe. No coś w tym chyba jest. Szybkie samochody potrafią podnieść tętno u każdego fana motoryzacji. Na szczęście u nas na antenie nie potrzebujecie prawa jazdy ani milionów na koncie, żeby poczuć tę niesamowitą prędkość. Głośniki w górę, bo nadjeżdżają Fast Cars i Superstars.

0: wakacje to czas odpoczynku, relaksu i różnego rodzaju aktywności. Wiele osób na ten długo wyczekiwany wypoczynek wyrusza w podróż. Aby tegoroczny wypoczynek minął bezpiecznie, warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jakich? Zapytaliśmy Katarzynę Fechner, rzecznika prasowego Oleskiej Policji.
1: Bezpieczne wakacje opierają się na edukacji i profilaktyce. Dla dzieci najważniejsze zasady to kąpiele tylko w miejscach strzeżonych, bezwzględne noszenie kasku podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze, ostrożność w kontaktach z nieznajomymi oraz znajomość numerów alarmowych. Rodzice z kolei muszą zadbać o weryfikację organizatora wypoczynku przed wysłaniem dziecka na kolonie czy obóz oraz ustalić z dziećmi jasne zasady komunikacji.
0: W okresie wakacyjnym policjanci będą odwiedzać miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, a na drogach będzie więcej policyjnych patroli.
2: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsca odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
2: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej mgiełki.
3: Pijemy wodę, staramy się dużo.
4: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
5: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
1: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
6: Zużycie wody jest ogromne. Jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
1: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj pogodowe doniesienia tylko o wysokich temperaturach, które przekraczają dzisiaj 35-36 stopni w cieniu, a do tego te odczuwalne zdecydowanie wyżej. Na barometrach 1018 hektopaskali wiatr wieje z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 25. Termika podpowiada nie inaczej, jest upalnie i sucho. Biometr dzisiejszego dnia mamy niekorzystny. Noc nadal będzie ciepła z temperaturami powyżej 20 stopni, a jutro 36 kresek i wciąż wysokie odczuwalne temperatury. Wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Biometr wciąż będzie utrzymywał niekorzystne położenie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
2: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.
5: Zawsze trendy hity. Trendy radio.

Niedziela to idealny czas, aby nadrobić zaległości i sprawdzić, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. Dzieje się naprawdę sporo. Dlatego w przerwie między kolejnymi hitami koniecznie klikajcie na naszą stronę internetową trendyradio.pl. Czekają tam na Was świeże relacje, zdjęcia i najgorętsze newsy z weekendowych wydarzeń. Zajrzyjcie też na naszego Facebooka, zostawcie tam kciuka w górę i dajcie znać, jak spędzacie dzisiejszy dzień. Jesteśmy tam dla Was cały czas.

0: Wysokie temperatury mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Policjanci apelują, aby podczas upalnych dni nawet na chwilę nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. W takich sytuacjach wnętrze pojazdu bardzo mocno się nagrzewa, co może zagrażać ich życiu i zdrowiu. Policjanci apelują również o to, aby w trakcie upałów dobrze przygotować się do jazdy samochodem, mówi komisarz Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Przy upałach we wnętrzu pojazdu temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz, dlatego pod żadnym pozorem nie pozostawiajmy nawet na krótką chwilę dzieci i zwierząt w pojazdach. Każdy, kto w gorący dzień zobaczy dziecko czy zwierzę zamknięte w samochodzie, natychmiast powinien zareagować i powiadomić policję. Liczy się każda minuta, każda jest bardzo cenna, dlatego kiedy widzimy, że dziecko znajdujące się w samochodzie jest spocone i nie może czekać na pomoc służb, nie bójmy się sami podejmować działań ratowania życia. Wybierając się w daleką podróż, warto zabrać ze sobą odpowiednią ilość płynów. W samochodzie powinna być butelka wody. Kiedy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, zatrzymajmy się i odpocznijmy, abyśmy mogli bezpiecznie kontynuować dalszą podróż.
0: Temperatura w rozgrzanym samochodzie może sięgać nawet 60 stopni. Pamiętajmy o tym szczególnie dzisiaj. Te temperatury są ekstremalnie wysokie. Dbajmy o swoje zdrowie i o zdrowie swoich bliskich.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
3: Mamy kłady dla każdego.
2: Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Trendy. Podkarpacja.

Mamy fantastyczne wiadomości dla wszystkich fanów tenisa. Organizatorzy legendarnego Wimbledonu opublikowali już szczegółowy plan gier na pierwszy dzień turnieju. Początek zapowiada się niezwykle emocjonująco dla polskich kibiców, bo na trawiastych kortach w Londynie zobaczymy silną reprezentację już w poniedziałek, w samo południe naszego czasu. Swój mecz rozegra Maja Chwalińska. Akcji pojawią się także Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch oraz Magda Linet. Mocno trzymamy kciuki, no i kibicujemy naszym od samego początku.

0: Trendy Radio teraz o programie, który uruchamia Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Program zwiększać ma bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia i Małopolski oraz ma wzmacniać ochronę niedźwiedzia brunatnego. O szczegółach Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
1: Codziennie są zgłoszenia, że na terenach prywatnych posesji znajdują się zwierzęta drapieżne i do tej pory to wsparcie udzielane było głównie przez funkcjonariuszy policji, którzy mają uprawnienia do tego, żeby używać broni gładkolufowej do odstraszania. Na szczęście mamy już zmienioną ustawę. Będzie można wykorzystywać broń gładkolufową do straszenia. Procedury, drodzy Państwo, są takie, że w pierwszej kolejności gmina musi zgłosić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska potrzebę użycia sił i środków, czyli na przykład płoszenie takiego zwierzęcia, czy też odłów i wywiezienie poza obszar, który stanowi zagrożenie dla mieszkańców.
0: Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podkarpackiego w powiatach leskim, bieszczadzkim, sanockim oraz województwa małopolskiego, w powiatach nowosądeckim, nowotarskim, tatrzańskim i gorlickim.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
1: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
2: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
1: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
1: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj wysokie temperatury, a na termometrach powyżej 35-36 stopni, te odczuwalne w granicach 40. Towarzyszy nam wiatr z kierunku zachodniego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Na barometrach dzisiejszego dnia niezbyt wysoko, 1018 hektopaskali, ale biometr mamy niekorzystny. Termika podpowiada, że jest upalnie i sucho, wciąż dla naszego regionu obowiązują ostrzeżenia o wysokich temperaturach i jeżeli nie musicie, nie spędzajcie dzisiejszego dnia na słońcu i na zewnątrz, a jeżeli wychodzicie, pamiętajcie, aby szukać cienia i unikać bezpośrednich promieni słonecznych, mogą być bardzo niebezpieczne dzisiejszego dnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.

0: teraz zapraszam do cofnięcia się w czasie, do połowy niesamowitych lat 80. Przed nami utwór, który kojarzy każdy miłośnik klasycznego kina tanecznego. Piosenka Body Rock w wykonaniu Marii Vidal. Promowała film o tym samym tytule i stała się absolutnym hymnem tamtej dekady. Co ciekawe, mimo ogromnej popularności tego singla na całym świecie, dla samej wokalistki był to jedyny taki wielki hit w amerykańskim zestawieniu Billboard Hot 100. Prawdziwa perełka jednego przeboju, ale za to jakiego? Poczujcie ten rytm. Maria Vidal.
1: Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
1: Wy, ja, my.
0: Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Teraz ZUS przypomina, że po narodzinach dziecka z płatnego urlopu może skorzystać nie tylko mama. Takie uprawnienia przysługują również ojcu dziecka. Może on skorzystać nie tylko z najpopularniejszego urlopu ojcowskiego, ale także z urlopu rodzicielskiego, a w określonych sytuacjach nawet z części urlopu macierzyńskiego. O szczegółach Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
1: Ojcowie objęci ubezpieczeniem chorobowym m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzonej działalności gospodarczej mają prawo do dwutygodniowego urlopu ojcowskiego i chętnie korzystają z tego uprawnienia. Z urlopu ojcowskiego mogą korzystać wyłącznie ojcowie. Przysługuje on zarówno po urodzeniu dziecka, jak i w przypadku jego przysposobienia. Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru składek. Urlop trwa 2 tygodnie i może zostać wykorzystany jednorazowo lub w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Części urlopu nie muszą przypadać bezpośrednio po sobie. Warunkiem skorzystania z tego urlopu jest to, aby dziecko nie ukończyło 12 miesiąca życia. W województwie podkarpackim w pierwszych 4 miesiącach bieżącego roku wypłacono 2484 zasiłki macierzyńskie za okres urlopu ojcowskiego.
0: Ojciec ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. W przypadku przysposobienia dziecka urlop można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o adopcji, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. W przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje przez 20 tygodni.
2: Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
0: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.

0: przyglądam się dzisiejszej dacie i przypomniało mi się stare mądre przysłowie. Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, zwykle rok cały głód i nędzę zwiastuje. No cóż, patrząc na to, jak wspaniałe mamy lato, głód nam absolutnie nie grozi, chyba że mówimy o głodzie dobrych wrażeń i najlepszej muzyki. Ale ten głód na bieżąco i z wielką przyjemnością zaspokajamy w Trendy Radio. Zostańcie z nami, bo przed nami kolejne minuty pełne słońca i hitów.
1: Trendy Radio z wami na wakacjach.

0: Nadeszło lato, nadeszły wakacje, no i to też idealny moment, aby zadbać o swoją formę oraz samopoczucie. Trening stymuluje metabolizm, dzięki czemu organizm sprawniej zarządza energią i szybciej spala kalorie, nawet wtedy, gdy odpoczywamy. A o szczegółach Karolina Wolańska, trenerka personalna.
1: Pierwszą najważniejszą rzeczą to jest podjęcie decyzji, czyli decydujemy się na zmiany w swoim życiu, wyznaczamy sobie cel i skrupulatnie do niego dążymy. Trzeba sobie uświadomić najważniejszą rzecz, że decyzja to nie jest emocja, czyli po prostu decydujemy się, że coś zmieniamy w swoim życiu i realizujemy ten cel, prawda? No i tutaj nie ma wymówek, czyli jesteśmy zdyscyplinowani i każdego dnia dążymy do tego swojego celu.
0: Budowanie tkanki mięśniowej odciąża również stawy i kręgosłup, co jest kluczowe, jeśli spędzamy wiele godzin w pozycji siedzącej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblen na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
2: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
3: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
4: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
2: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
1: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
5: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
1: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W regionie pogodnie, słonecznie, no i upalnie, 36-37 stopni, odczuwalne powyżej 40 na barometrach 1018 hektopaskali. Wiatr wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę, a wilgotność powietrza obecnie na poziomie 32%. Biometr mamy niekorzystny. Najbliższa noc również z wysokimi temperaturami 22-23 stopnie, najchłodniej nad ranem, wtedy w okolicach 21,5 stopnia. Jutro termometry w regionie ponownie będą mocno rozgrzane do 37-38 stopni. Barometry wciąż będą utrzymywać się na poziomie 1018 hektopaskali. Wiatr obecnie wieje z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 10 km na godzinę. Jutro podobny kierunek wiatru i podobna prędkość. Wciąż również bardzo pogodnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

Słońce powoli przesuwa się po niebie, a my leniwie wkraczamy w drugą połowę tego pięknego, bardzo gorącego, niedzielnego popołudnia. Czas na odrobinę wspomnień i klimat, który idealnie rozbuja każde spotkanie w ogrodzie czy grilla ze znajomymi. Klasyka polskiej sceny tanecznej melduje się na antenie Trendy Radia. Formacja Megadance zada kultowe pytanie, które znamy wszyscy. Nogi same rwą się do tańca. Posłuchajcie utworu Powiedz czemu.

0: oraz zaproszenie do skansenu archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy do udziału w wystawie pod tytułem Brąz, Miedź, Cyna. Wystawa poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości – odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Ekspozycja ukazuje drogę od naturalnej miedzi wykorzystywanej już w pradziejach po świadome tworzenie stopów metali, które pozwoliły człowiekowi produkować trwalsze, bardziej funkcjonalne i estetyczne przedmioty, a o szczegółach Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Trzcinicy.
1: Zapraszamy Państwa serdecznie na wystawę czasową, która zorganizowana jest w naszym skansenie. Wystawa nosi tytuł Brąz, Miedź, Cyna i poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości, czyli odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Będą Państwo mieli szansę zobaczyć, myślę, że jedne z najważniejszych zabytków wykonanych właśnie z brązu i to z naszych terenów tutaj. Wystawa jest czynna do końca października na piętrze w naszym skansenie.
0: Ekspozycja obejmuje obiekty wypożyczone z Muzeum Historycznego w Sanoku, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Podkarpackiego oraz Muzeum Regionalnego w Jaśle. Świetny pomysł na wakacyjne spędzanie czasu.

0: Reklama.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
0: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.

0: Zaglądamy w Trendy Radio teraz do Gorlic, bo tutaj miasto realizuje kolejne inwestycje poprawiające dostępność budynków oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie trwają kompleksowe prace modernizacyjne w Miejskim Przedszkolu nr 5, a już niebawem rozpoczną się w Miejskim Zespole Szkół nr 1. Oba zadania realizowane są w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. O szczegółach Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
1: W ostatnim czasie mieliśmy trochę takich inwestycji, między innymi projekt likwidacja barier architektonicznych w placówkach wychowania przedszkolnego oraz szkołach podstawowych na obszarze miasta Gorlice. Głównym celem było stworzenie takiej przestrzeni wolnej od dyskryminacji, przyjaznej, wspierającej, otwartej na osoby w różnej sytuacji w Miejskim Przedszkolu nr 5 oraz Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. Prowadzimy kilka właśnie działań, między innymi związanych z tym programem, jak również z przygotowaniem stołówki szkolnej. Będzie tam całkowicie niezależna stołówka szkolna, złamane bariery dla niepełnosprawnych, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Także te wszystkie prace się przenikają.
0: Realizacja obu inwestycji ma na celu poprawę dostępności budynków oświatowych oraz stworzenie bardziej komfortowych i bezpiecznych warunków dla dzieci, uczniów i osób ze szczególnymi potrzebami.

0: Moje spotkanie z wami powoli dobiega końca. To była czysta przyjemność spędzić tę niedzielę w waszym towarzystwie, ale absolutnie nie przełączajcie odbiorników, bo to nie koniec atrakcji w Trendy Radio. Muzyczna energia zostaje z nami. A już po 17:00 stery w studiu przejmuje niezawodna retrolista. Czeka was potężna dawka najlepszych wspomnień i hitów, które pisały historię muzyki. Trzymajcie się ciepło, odpoczywajcie i do usłyszenia w kolejny wakacyjny weekend.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji. Na wschodniej flance ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
1: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W regionie pogodnie, słonecznie, no i upalnie, 36-37 stopni, odczuwalne powyżej 40 na barometrach 1018 hektopaskali. Wiatr wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę, a wilgotność powietrza obecnie na poziomie 32%. Biometr mamy niekorzystny. Najbliższa noc również z wysokimi temperaturami 22-23 stopnie, najchłodniej nad ranem, wtedy w okolicach 21,5 stopnia. Jutro termometry w regionie ponownie będą mocno rozgrzane do 37-38 stopni. Barometry wciąż będą utrzymywać się na poziomie 1018 hektopaskali. Wiatr obecnie wieje z kierunku zachodniego ze średnią prędkością 10 km na godzinę. Jutro podobny kierunek wiatru i podobna prędkość. Wciąż również bardzo pogodnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Trend Radiem. Wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
1: Dzisiaj gościem programu jest Piotr Grasza, kierownik oddziału paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Wakacje to jest czas, kiedy wiele osób wyjeżdża za granicę i niekiedy potrzebny do tego jest paszport. Gdzie mieszkańcy Podkarpacia mogą ubiegać się o paszport właśnie?
2: Na terenie województwa podkarpackiego można się ubiegać o wydanie dokumentu paszportowego w 7 lokalizacjach. W oddziale paszportu w Rzeszowie, w delegaturach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu oraz w terenowych punktach paszportowych w Mielcu, Sanoku i Stalowej Woli. I we wszystkich punktach paszportowych w województwie podkarpackim nie ma obowiązku rezerwacji wizyty do złożenia wniosku, jak i do odbioru paszportu.
1: Jaki jest czas oczekiwania na paszport?
2: Czas oczekiwania na paszport jest zróżnicowany. On w tej chwili w Rzeszowie kształtuje się w granicach 10-12 dni, w delegaturach jest to 1-2 dni dłużej, a w terenowych punktach paszportowych 3-4 tygodnie. To jest związane z harmonogramem dostaw paszportów przez Komendę Wojewódzką Policji. Po prostu tam te paszporty rzadziej dotarają. U nas są 3 razy w tygodniu, tam są 2 razy, a w terenowych punktach ta procedura dowozu jest jeszcze wydłużona z uwagi na to, że one najpierw trafiają do oddziałów paszportowych, a dopiero później docelowo do punktów terenowych w Mielcu, Sanoku i Stalowej Woli.
1: Kto i w jaki sposób może złożyć wniosek o paszport?
2: No tutaj przepisy są dość restrykcyjne, jeśli chodzi o złożenie wniosku o paszport, bo wniosek o wydanie paszportu można złożyć wyłącznie osobiście. Natomiast wnioski dla wydania paszportu dla osób małoletnich składa matka, ojciec, opiekun prawny albo kurator. Jedynie obecność dziecka do 5 roku życia jest zwolniona z obecności przy złożeniu wniosku. Natomiast paszport odbiera też osoba pełnoletnia osobiście, dla osoby małoletniej jeden z rodziców.
1: A jakie dokumenty są potrzebne?
2: Składając wniosek o wydanie paszportu należy przedłożyć ważny dowód osobisty lub ważny paszport, fotografię biometryczną, uiścić opłatę paszportową, a w przypadku uprawnień do wniesienia opłaty obniżonej należy przedstawić dokument potwierdzający to uprawnienia. W przypadku osób małoletnich tutaj kluczowe znaczenie ma zgoda obojga rodziców posiadających władzę rodzicielską. Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w tej kwestii, to można albo nie można ustalić miejsca pobytu jednego z nich. Wówczas zgodę na wydanie paszportu wydaje sąd powszechny. Istotna zmiana, jaka nastąpiła, zmiana w procesie technologicznym rejestracji wniosku. Otóż teraz wnioskodawca już nie wypełnia wniosku paszportowego. Wniosek w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej sporządza pracownik organu paszportowego, a osoba, która składa wniosek, potwierdza tylko poprawność zawartych danych i składa podpis.
1: Przez jaki czas taki paszport jest ważny?
2: W zależności od wieku. Paszporty polskie są ważne przez 5 lub 10 lat, w zależności od wieku wnioskodawcy. Paszporty dla osób pełnoletnich i małoletnich powyżej 12 roku życia wydaje się z 10-letnim terminem ważności. Paszporty do 12 roku życia są ważne na 5 lat.
1: Istnieje możliwość o ubieganie się o drugi paszport. Kto jest taką możliwością objęty?
2: To są rzadkie przypadki, ale to mogą osoby, które albo prowadzą działalność humanitarną, czy ich praca związana jest z tym, że muszą posiadać 2 paszporty z uwagi na przykład na przedstawianie jednego z paszportów do wizowania, albo podróżują do takich krajów, które pozostają w konflikcie i pobyt na terytorium jednego z tych krajów byłby utrudnieniem na przyjeździe do drugiego kraju. Takim klasycznym przykładem są państwa arabskie i Izrael.
1: I dzisiaj w rozmowie to jest wszystko. Wszystkie szczegóły dotyczące składania wniosków o paszport znajdziecie na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
0: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
3: Trend Radio. Przepis na dobry dzień.

101 i 9 FM. Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

0: Reklama.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
0: Reklama. Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
2: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
1: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
3: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
1: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 tysięcy. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
4: Marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
1: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo urugwajska federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w pogodowych doniesieniach przede wszystkim informacje o upałach, jakie nam towarzyszą i również z nami będą jeszcze jutrzejszego dnia. 37 stopni w regionie w poniedziałek, we wtorek i środę w granicach 33-34 stopni. We środę mogą pojawić się również gwałtowne opady burzowe. Pod koniec tygodnia, czwartek, piątek, nieco niższe temperatury, 23-24 stopnie, trochę oddechu od upałów i wtedy też więcej chmur i przelotne opady deszczu. Przyszły weekend zapowiada się zdecydowanie inaczej niż ten obecny, bo z temperaturami oscylującymi w granicach 20 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
2: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Reklama.
9: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
10: Witam serdecznie w najświeższym notowaniu programu Retrolista. 628 notowanie przed nami. Co dziać się będzie w ciągu najbliższych 3 godzin? No, przede wszystkim będziemy grać dla Was stare hity, na które oddaliście głosy w poprzednim notowaniu. A te głosy podliczył nasz system i dzisiaj sprawił, że mamy 2 wyloty, mamy też propozycje od Was, no i przede wszystkim 30 hitów, na które dzisiaj także będziecie mogli głosować. A zaczynamy od przebojów, które niestety te opuszczają listę. Dzisiaj Freestyle Project, Wanna Be Your Lover i Basic Element, Leave It Behind. Te dwa numery poza 30.
11: Wyloty.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Wyloty 628 notowania za nami. Tak właśnie rozpoczęliśmy spotkanie z retrolistą numer 628. A od razu uzupełniamy braki, bo na miejscu 30 pojawia się DJ Sami i Sunlight. No, idealne otwarcie wakacji.

0: Zawsze trendy hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Stare przeboje i tylko oryginalne brzmienia na antenie Trend Radio do godziny 20. To retrolista, która w każdy weekend pojawia się między godziną 17 a 20. Jeśli chodzi o przeboje, które dzisiaj zagoszczą, no proszę bardzo, w tym zestawieniu Duran Duran, The Wild Boys na 29, a następnie kolejny z hitów, które przed tygodniem grane były jako propozycja. Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy. Niebawem także.
2: 29.

0: Proszę bardzo, You Drive Me Crazy, Shakin' Stevens. To dla przypomnienia, dzisiaj oficjalny debiut w retroliście, numer 628. Zanim kolejne miejsce, to informacja, że możecie oddawać głosy, wysyłając pod numer 7148 SMS o treści trl.r. Potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu, a koszt złotówka i 23 grosze. No to dobrze, miejsce 27 do zagrania, jest to Real McCoy, Runaway.
1: 27.

0: Sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: wychodzisz i oszczędzasz.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Reklama. W każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
5: 4 hity do pierwszej dziesiątki, a wśród tych numerów La Strada i utwór To był błąd.
6: 14.

0: Dwa oczka do góry przenosi się przebój La Luna, Belinda Carlisle. Dzisiaj już nie na 15, ale na miejscu 13. W następnej kolejności Two Brothers on the Fourth Floor i numer Wonderful Feeling.
1: 13.
2: W górę.

0: Słuchasz Twojego radia, Trendy Radia.
1: Jeśli chodzi o los numeru, który przed momentem pojawił się na antenie Trendy Radia, to jest utwór Wonderful Feeling. Two Brothers on the Fourth Floor bez zmian na 12. A za pierwszą dziesiątką Robin S. Show Me Love. Trzy oczka w górę. No i czy ten hit ma jeszcze szansę wskoczyć do pierwszej dziesiątki? Jeśli tak, to głosujcie.
2: 11.
3: W górę.

Pierwsza dziesiątka hitów przed nami, a więc jeszcze przypomnienie, że cały czas system działa pod numer 7148. Wysyłajcie SMS-y o treści TRL.R, potem wpisujcie wykonawcę i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. A w tej pierwszej dziesiątce Fun Factory, Prove Your Love. 10.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Mamy w każdym notowaniu trzy przeboje, które mają szansę zaistnieć w kolejnym zestawieniu hitów. Będzie to oczywiście retro lista numer 629, która już premierowo za tydzień w niedzielę. No a wśród tych propozycji dzisiaj wakacyjnie, jak przystało na początek wakacji, The Summer is Magic, Playa Hity.
2: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czy prezydent był podtruwany? Kontrowersje po wydaniu książki. Rekordowe upały w Polsce. Dziś nawet 40 stopni, jutro podobnie. A Polacy na wakacjach nie narzekają.
2: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś.
1: Więc warto nacieszyć się latem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burza wokół książki o polskim prezydencie. W jednym z opublikowanych fragmentów wywiadu rzeki Andrzeja Nowaka z Karolem Nawrockim przedstawiony jest moment z kampanii wyborczej, kiedy stan zdrowia obecnego prezydenta gwałtownie się pogorszył. W książce pojawiła się sugestia, że mógł zostać otruty. Trzeba to wyjaśnić, mówi polityk Konfederacji Łukasz Rzepecki.
3: Jeżeli rzeczywiście do tego doszło, a nie mam powodu nie wierzyć prezydentowi, to kto za tym stał?
4: Jak ktoś kogoś otruwa, to trzeba zrobić badania toksykologiczne. W związku z tym rozumiem, panie prezydencie, że toksykologia wykonana. Poprosimy o wyniki.
1: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Rekordowe upały przetaczają się przez Polskę na zachodzie i w centrum kraju. Dzisiaj 40 stopni. Jak radzą sobie z tym warszawianie i turyści w stolicy? Pytał Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Ten wiatraczek to jakiś nabytek ostatnich dni, ostatnich godzin?
6: Tak, kupiony wczoraj.
5: Pomaga?
6: Średnio.
7: No jesteśmy od piątku, przyjechaliśmy na Podsiadłego. Było gorąco, ale jakoś daliśmy radę. Siedzieliśmy 2 dni w Centrum Nauki Kopernik, bo tam fajna klimatyzacja.
5: W domu macie, panie, klimatyzację?
6: Tak, tak. Tak,
5: korzystacie?
6: Tak.
8: Mieszkam, że tak powiem, w wieżowcu na 10 piętrze. To bym tam nie wytrzymała niestety.
1: Ekstremalne upały mają odpuścić w połowie tygodnia. Upały spowodowały dziś duże utrudnienia na kolei. Wiele pociągów notuje opóźnienia. Kilka składów utknęło w okolicach Legionowa na Mazowszu. Doszło do usterki sieci trakcyjnej. Pasażerowie, którzy przebywali w pociągach, mogli wyjść na zewnątrz, bo z powodu awarii nie działała klimatyzacja. Rekordowe upały także w innych krajach. Tak jest na przykład w Chorwacji. Choć tu pomaga idealna do kąpieli woda w Adriatyku, ma teraz 24 stopnie. Korzysta z tego pan Jacek, który przybył do Rijeki.
2: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś, chłodno, tak, więc trzeba te baterie naładować, tak, tej witaminy D trzeba wytworzyć jak najwięcej.
1: Bałtyk może i chłodniejszy, ale ma ładniejsze plaże. Za nami 70% piłkarskiego mundialu, ale przed nami to co najciekawsze, czyli strefa pucharowa. Wieczorem pierwszy mecz z cyklu przegrywający odpada o 21:00 Kanada RPA.
9: Reklama.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: No.

0: Ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Retrolista.
6: 9.
5: W dół.
7: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour.

0: Trendy Radio 101.9.
1: Na 8 Kaoma i Lambada, spadek z 5, oczko wyżej 24/7 i Friday Night. 8.

Elize i Mła Lolita z 9 na 6. Oczko wyżej Papa Dance, pocztówka z wakacji. No a my już życzymy wam również wyjątkowych, fajnych, ciepłych, słonecznych wakacji. No i będziemy się zastanawiać, co w retroliście stanie się naszym wakacyjnym hitem. 6.

0: No, w tych trzech hitach, które dzisiaj walczą o przepustkę do 30, było już wakacyjnie, a teraz będzie tak troszeczkę romantycznie, ale zarazem filmowo. Berlin i Take My Breath Away.
1: Propozycje.

0: wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Reklama. Retrolista.
2: F.R. David, Words Don't Come Easy. Z trzeciego spadek na czwarte. Już wkrótce zaglądam do pierwszej trójki. 4.

0: W każdym zestawieniu retrolisty pojawiają się numery, które walczą o wejście do trzydziestki. Dzisiaj dwa utwory już w takiej roli propozycji nam były dane się pojawić na antenie Trend Radia. No a trzecia propozycja wygląda następująco. Baby D, Let Me Be Your Fantasy.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Kiedy zbliża się godzina 20 na zegarze, wówczas jesteśmy już w okolicy miejsc medalowych. Dzisiaj w pierwszej trójce roszady, ale może nie jakieś takie wielkie, chociaż no, motyw Eye of the Tiger nie obronił miejsca pierwszego. Survivor ląduje na trzecie.
2: W dół.

O ile na miejscu trzecim mamy Spadkowicza, to na pozycji numer 2, czyli przy strefie srebra, nic się nie zmieniło. The Verve, Bittersweet Symphony. 2.

0: No, szykuje nam się trasa od gościa, który zwie się ATB, będzie w naszym kraju ze swoją pożegnalną właśnie trasą. No, Andre Tannenberger, znany właśnie jako ATB, też brał udział w tym projekcie, który dzisiaj na samym szczycie. Sequential One, My Love is Hot.
1: Jeden.
2: W górę.

Standardowo nasi radiosłuchacze licytowali się do samego końca, kto będzie dzisiaj numerem jeden. Są i tacy, którzy trafili w samo setno. Sequential One i My Love Is Hot to nasz nowy numer jeden. A pierwsza trójka wygląda następująco. Na trzecim Survivor, Eye of the Tiger, spadek z pierwszego. Na drugim The Verve, Bittersweet Symphony bez zmian. I z trzeciego, nie, przepraszam bardzo, z czwartego na pierwsze wskoczył Sequential One i utwór My Love Is Hot. Moi mili, takim oto sposobem kończymy już retrolistę. Kolejne wydanie w kolejny weekend. A teraz już życzę wam miłego wieczorku. Łukasz Wichta, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 70. rocznica poznańskiego czerwca. Dziś odbyły się uroczystości. Strażacy apelują o czujniki czadu. Latem czad jest tak samo niebezpieczny. Co trzecia borówka amerykańska w Europie jest polska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Poznaniu odbyły się dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. roku. Miejsca związane z pierwszym w Polsce masowym powojennym buntem przeciwko komunistom odwiedzili związkowcy i kombatanci. Składali kwiaty. W auli uniwersyteckiej hołd poległym złożył prezydent Karol Nawrocki oraz przywódcy Łotwy, Albanii i Węgier.
2: Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
3: Zapraszam Państwa do złożenia wiązanych kwiatów pod tablicą pamiątkową.
1: Z powodu upału organizatorzy po raz pierwszy przenieśli uroczystość z placu Mickiewicza do zamkniętej auli uniwersyteckiej. Strażacy przypominają, by montować czujniki czadu. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny jak zimą. Wszystkiemu winne są upały. Tłumaczy to dokładnie brygadier Aneta Gołębiowska z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
4: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tak zwanej poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
1: Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej przez uchylone okna lub otwarte drzwi. Kończy się pomału najgorętszy dzień czerwca w historii. Dziś w Słubicach było 40,5 stopnia. Tropikalne upały były w całej Polsce, gdzie to tylko możliwe próbujemy się schładzać. Zaglądamy do Giżycka.
5: Proszę bardzo, mamy fontannę.
6: Obla się wodą.
5: Całe mokre, proszę zobaczyć.
7: Mnie jest wyraźnie chłodno, nie jest mi gorąco. Ciepłolubna jestem.
8: Teraz byliśmy na lodach aloesowych. Bardzo dobre, polecam, mało słodkie.
9: Lody, tylko lody.
1: Eksperci radzą raczej dobrze się nawadniać. Odradzają też kąpieli w fontannach z zamkniętym obiegiem wody, bo to siedlisko bakterii. Owoce też nie zaszkodzą. Polska jest unijnym liderem w produkcji borówki amerykańskiej. Od wejścia do Unii Europejskiej zbiory w Polsce wzrosły 15%. Dzisiaj to 65 tysięcy ton rocznie. Według najnowszych danych produkujemy 1/3 całych unijnych zbiorów. Jesteśmy też na 6. miejscu na świecie pod względem uprawy borówki amerykańskiej. Prowadzą, nie będzie niespodzianki, Amerykanie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 70. rocznica poznańskiego czerwca. Dziś odbyły się uroczystości. Strażacy apelują o czujniki czadu. Latem czad jest tak samo niebezpieczny. Co trzecia borówka amerykańska w Europie jest polska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Poznaniu odbyły się dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. roku. Miejsca związane z pierwszym w Polsce masowym powojennym buntem przeciwko komunistom odwiedzili związkowcy i kombatanci. Składali kwiaty. W auli uniwersyteckiej hołd poległym złożył prezydent Karol Nawrocki oraz przywódcy Łotwy, Albanii i Węgier.
2: Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
3: Zapraszam Państwa do złożenia wiązanych kwiatów pod tablicą pamiątkową.
1: Z powodu upału organizatorzy po raz pierwszy przenieśli uroczystość z placu Mickiewicza do zamkniętej auli uniwersyteckiej. Strażacy przypominają, by montować czujniki czadu. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny jak zimą. Wszystkiemu winne są upały. Tłumaczy to dokładnie brygadier Aneta Gołębiowska z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
4: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tak zwanej poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
1: Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej przez uchylone okna lub otwarte drzwi. Kończy się pomału najgorętszy dzień czerwca w historii. Dziś w Słubicach było 40,5 stopnia. Tropikalne upały były w całej Polsce, gdzie to tylko możliwe próbujemy się schładzać. Zaglądamy do Giżycka.
5: Proszę bardzo, mamy fontannę.
6: Oblać się wodą.
5: Całe mokre, proszę zobaczyć.
7: I mnie jest wyraźnie chłodno, nie jest mi gorąco. Ciepłolubna jestem.
8: Teraz byliśmy na lodach aloesowych. Bardzo dobre, polecam, mało słodkie.
9: Lody, tylko lody.
1: Eksperci radzą raczej dobrze się nawadniać. Odradzają też kąpieli w fontannach z zamkniętym obiegiem wody, bo to siedlisko bakterii. Owoce też nie zaszkodzą. Polska jest unijnym liderem w produkcji borówki amerykańskiej. Od wejścia do Unii Europejskiej zbiory w Polsce wzrosły 15%. Dzisiaj to 65 tysięcy ton rocznie. Według najnowszych danych produkujemy 1/3 całych unijnych zbiorów. Jesteśmy też na 6. miejscu na świecie pod względem uprawy borówki amerykańskiej. Prowadzą, nie będzie niespodzianki, Amerykanie.
0: Upalne letnie granie na nocnej zmianie. W Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 70. rocznica poznańskiego czerwca. Dziś odbyły się uroczystości. Strażacy apelują o czujniki czadu. Latem czad jest tak samo niebezpieczny. Co trzecia borówka amerykańska w Europie jest polska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Poznaniu odbyły się dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. roku. Miejsca związane z pierwszym w Polsce masowym powojennym buntem przeciwko komunistom odwiedzili związkowcy i kombatanci. Składali kwiaty. W auli uniwersyteckiej hołd poległym złożył prezydent Karol Nawrocki oraz przywódcy Łotwy, Albanii i Węgier.
2: Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
3: Zapraszam Państwa do złożenia wiązanych kwiatów pod tablicą pamiątkową.
1: Z powodu upału organizatorzy po raz pierwszy przenieśli uroczystość z placu Mickiewicza do zamkniętej auli uniwersyteckiej. Strażacy przypominają, by montować czujniki czadu. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny jak zimą. Wszystkiemu winne są upały. Tłumaczy to dokładnie brygadier Aneta Gołębiowska z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
4: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tak zwanej poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
1: Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej przez uchylone okna lub otwarte drzwi. Kończy się pomału najgorętszy dzień czerwca w historii. Dziś w Słubicach było 40,5 stopnia. Tropikalne upały były w całej Polsce, gdzie to tylko możliwe próbujemy się schładzać. Zaglądamy do Giżycka.
5: Proszę bardzo, mamy fontannę.
6: Obla się wodą.
5: Całe mokre, proszę zobaczyć.
7: I mnie jest wyraźnie chłodno, nie jest mi gorąco. Ciepłolubna jestem.
8: Teraz byliśmy na lodach aloesowych. Bardzo dobre, polecam, mało słodkie.
9: Lody, tylko lody.
1: Eksperci radzą raczej dobrze się nawadniać. Odradzają też kąpieli w fontannach z zamkniętym obiegiem wody, bo to siedlisko bakterii. Owoce też nie zaszkodzą. Polska jest unijnym liderem w produkcji borówki amerykańskiej. Od wejścia do Unii Europejskiej zbiory w Polsce wzrosły 15%. Dzisiaj to 65 tysięcy ton rocznie. Według najnowszych danych produkujemy 1/3 całych unijnych zbiorów. Jesteśmy też na 6. miejscu na świecie pod względem uprawy borówki amerykańskiej. Prowadzą, nie będzie niespodzianki, Amerykanie.

Idealne letnie granie na nocnej zmianie. W Trendy Radio. Upalne letnie granie na nocnej zmianie. W Trendy Radio.